To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków. Miliony kilometrów. I zaufanie. Panie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
16: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Dzisiaj zajmiemy się postacią Józefa Lewandowskiego, który był polsko-szwedzkim historykiem, jak tutaj podaje źródło, profesorem, popularyzatorem wiedzy o dawnym Koninie. Jest ze mną oczywiście dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
17: Cześć, witam Państwa.
16: Postać urodzona jeszcze przed wojną w 1923 roku, a więc przypuszczam, że od tych najwcześniejszych, tak, nieco późniejszych, ale przedwojennych lat rozpoczniemy.
17: Tak, dokładnie tak. Józef Lewandowski, oryginalnie Izaak Lipszyc, bo pod takimi danymi się urodził. Pochodził z Konina. Jego rodzice mieszkali na ulicy Wodnej. Ojciec zajmował się produkcją kołder. Wtedy takich warsztatów mniejszych, większych w Koninie było dużo. Niestety ten interes w tych latach 20., 30. kiepsko prosperował. Ojciec Lewandowskiego wtedy zbankrutował. zachował. Rodzina musiała się przenieść, przenieśli się z Wodnej do domu rabina i tutaj tak też nomen omen Lipszyca, natomiast rodzina Józefa Lewandowskiego pisała się z Polska Lipszyc, a rabin z Niemiecka Lieprzyc.
16: Na placu zamkowym.
17: Na placu zamkowym, tak, tak. No, natomiast oni nie byli spokrewnieni ze sobą, akurat zbieżność nazwisk. Zresztą nazwisko Lipszyc wśród Żydów jest dość popularne. Józef miał młodszą siostrę, Bellę, która tak jak on jakby całą tę pożogę wojenną przetrwała, przeżyła i była jedną z ocalałych z Holokaustu. Natomiast o tyle jest ważna jego postać, że to jest człowiek, który jako jeden z nielicznych wrócił po wojnie do Konina w 1945 roku. Natomiast jak sam zresztą w swoich wspomnieniach mówił, niestety no, nie znalazł tu spokoju, nie znalazł głównie dlatego, że praktycznie cała jego rodzina zginęli znajomi, przyjaciele, kuzynki, kuzyni, w związku z czym Konin też już wyglądał inaczej niż przed wojną, kiedy on go opuszczał.
16: A jeszcze w trakcie wojny w Związku Radzieckim był, tak?
17: Tak, w Związku Radzieckim, bo to była akurat ta możliwość, że kiedy się ewakuowali na wschód, to rodzina Lipszyców znalazła się na wschodzie. Tam też rozdzielili się, bo Józef nie wiedział, co się dzieje z rodziną, co dzieje się z siostrą. Z siostrą odnaleźli się dopiero w czasach powojennych. Natomiast tak to były jego losy, to były losy no, wszystkich obywateli polskich, którzy dostali się na wschód, więc właściwie na początku jedna wielka niewiadoma, bieda, głód, zimno. Oczywiście represje i różnego rodzaju restrykcje, które nakładano na Polaków, na polskich Żydów, bo na Syberię wysyłano też również polskich Żydów. Uważano ich za równie niebezpiecznych jak Polaków. Natomiast w pewnym momencie Józef Lewandowski dostaje się też do armii, do Wojska Polskiego, w związku z czym gdzieś jest mu już łatwiej. Razem z tym Wojskiem Ludowym wtedy wraca na tereny Polski i w 1945 roku już tutaj funkcjonuje jako jeden z podoficerów, chyba z tego co pamiętam, Wojska Polskiego. Ale to jest nie tyle, na tyle mało istotne, bo to wojsko nie determinuje jego dalszej kariery. On w 1947 roku broni doktorat z historii, zostaje doktorem nauk humanistycznych i tutaj skupia się na tej pracy naukowej. I oczywiście chciałby, przepraszam, nie w 47, bo w 47 zmienił nazwisko z Izaak Lipszyc na Józef Lewandowski. W
16: 61.
17: Tak, pierwszym broni doktorat. I właściwie chciał związać swoją karierę i życie z Polską, bo jakby nie zamierzał stąd wyjeżdżać.
16: I to była Warszawa, tak?
17: Tak. Początkowo to był Kraków, później Warszawa. Do Konina, tak jak powiedziałem, zajrzał chyba raz i tutaj nie odnalazł spokoju. Przeżył traumę, bo całego tego świata, który on pamiętał, znał, już nie było. Natomiast przyszedł rok 1968 i nagonka na polskich Żydów. Wyrzucano ich z pracy, relegowano z wojska, z uczelni, ze wszystkich możliwych miejsc życia. I wtedy Lewandowski podejmuje decyzję o wyjeździe z Polski, wyjeżdża do Szwecji i tam na Uniwersytecie w Uppsali spędza właściwie całe swoje dorosłe, dojrzałe i naukowe życie. W pewnym momencie nawiązuje, po upadku PRL-u, nawiązuje relacje dosyć intensywne z Koninem, ponieważ zaczyna się kontakt z Lechem Heymanem, jednym z moich poprzedników. Nawet mogę powiedzieć śmiało, że nawiązała się pewnego rodzaju przyjaźń. Tak panowie tytułują siebie w listach, które też posiadamy w bibliotece. Odwiedzają się na tyle, na ile to było możliwe, na tyle często. I wymieniają się informacjami. Lech Heyman próbował odtwarzać historię konińskich Żydów, a Józef Lewandowski był jednym z nich. Dużo pamiętał, więc miał dostęp też do innych ocalałych z Holokaustu, czy tych, którzy wyjechali z Konina wcześniej, i pomagał Heymanowi w zdobywaniu informacji. Zresztą też Józef Lewandowski udzielał wywiadów Teo Richmondowi do jego publikacji. Dzięki Lewandowskiemu też wiemy trochę więcej o Frani Beatus, bo to na podstawie jego wspomnień też opracowany jest jej biogram i jej wygląd też, bo to tak jak mówiłem już wcześniej, że Frani Beatus pamiętał Cukierman, ale pamiętał też Lewandowski i może mogliśmy odtworzyć jakiś tam jej wygląd, bo zdjęcia się nie zachowały. Natomiast Lewandowski od tych lat, początku lat 90. utrzymuje stały kontakt z Koninem, przyjeżdża tutaj, wydaje książkę pod tytułem Moja Atlantyda, to są wspomnienia, które łączą go tu z Koninem i wielu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć. Oczywiście musimy to czytać jako źródło obarczone pewnymi wadami, bo no, ludzie piszący z pamięci piszą to, co faktycznie zapamiętali, tak jak to zapamiętali, co nie zawsze jest...
16: przedstawiając też swoje emocje.
17: Dokładnie tak i swój pogląd na daną sytuację, więc to nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością w 100%, także trzeba to czytać z pewnym dystansem i ostrożnością, ale to jest niezwykle cenne źródło. Równie cennym źródłem jest i tutaj nie możemy tego przegapić. Każdemu, kto chciałby obejrzeć coś o Koninie, polecam film Moja Atlantyda w reżyserii Andrzeja Mosia. Fantastyczny, czarno-biały, godzinny film. Zapis podróży, sentymentalnej podróży profesora Józefa Lewandowskiego do Konina, w którym on na koniec mówi taką, myślę, że wspólną dla wielu ocaleńców, przede wszystkim z Holokaustu, ale myślę też, że można by parafrazować na wiele innych grup narodowościowych czy etnicznych, które musiały zmieniać miejsca pobytu. Mówi, że zawsze był, dla Żydów był zbyt, za bardzo Polakiem, a dla Polaków był za bardzo Żydem. Bo pochodził z takiej rodziny, która się w pewnym momencie zasymilowała dość mocno. On sam już później też był zasymilowany. No i zawsze obie te grupy nie uważały go tak w 100% już za swojego. Profesor Józef Lewandowski zmarł w 2007 roku i właściwie historia mogłaby się skończyć. Przyszła jeszcze informacja, gdzieś tam przyszła, ukazała się informacja w mediach, że prace swoje naukowe i książki naukowe przekazał do Instytutu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i to tyle. No i nagle, któregoś pięknego dnia dostaje maila kilka lat temu od Józefa Lewandowskiego. Człowiek się podpisuje, że jest synem Józefa Lewandowskiego, natomiast mój stan wiedzy był taki, że Józef Lewandowski miał córkę. Rzeczywiście, bo o Józefie Lewandowskim, oprócz Lecha Heimana, pewnie niewiele osób tu wiedziało więcej, no i może Andrzeja Mosia. Więc ja zadaję kilka pytań kontrolnych temu człowiekowi, który wysyła maile, no i okazuje się, że rzeczywiście, no on mi tłumaczy, że miał jeszcze siostrę i poza tym z ostatniego małżeństwa ojca jest przybrana siostra. No i tak od słowa do słowa pytam go, czy ma pamiątki po ojcu, przysłał mi fotografię z wręczenia orderu w ambasadzie polskiej w Sztokholmie, gdzie był, towarzyszył ojcu wtedy na spotkaniu z ambasadorem. Pytam go inne pamiątki, no wtedy mi mówi, że to wszystko zostało w domu rodziców, którym w tej chwili zarządza ta pasierbica ojca. I w pewnym momencie udało mi się otrzymać adres mailowy tej jego przybranej siostry, czyli przybranej córki też Józefa Lewandowskiego. I postanowiłem zaryzykować, napisałem maila. Na drugi dzień dostałem odpowiedź, bo pytałem o możliwe pamiątki i a pani odpisuje, pani Anna zresztą odpisuje mi, że ona zdążyłem za tak naprawdę za 5:12, ponieważ ona od wczoraj z przyjaciółką zaczęły sprzątać mieszkanie, bo ona chce je sprzedać i zaczęły niszczyć pewne rzeczy. Więc wtedy szybko akcja błysk tak naprawdę, prośba, żeby nie niszczyła. Ja mówię, że żeby przysłała nawet na koszt biblioteki, my pokryjemy koszty. Ona mówi, ale wie pan, tego jest tyle, że tego się nie wyśle w jednej przesyłce. Najlepiej, jakby ktoś przyjechał samochodem. No to dawaj. Wydział Kultury, wiceprezydent.
16: Challenge accepted,
17: dokładnie tak. W ciągu 2 dni, dzięki uprzejmości tutaj pani kierownik Wydziału Kultury Zenony Sroczyńskiej, ale dzięki też otwartości znowu i pomocy wiceprezydenta Witolda Nowaka, zorganizowaliśmy wyjazd do Sztokholmu. Pojechałem ja i jeden z moich pracowników ówczesnych. Pojechaliśmy, zostaliśmy tam w tym Sztokholmie 2 dni. 2 dni wypełnione pakowaniem sprzętem wszystkiego, taśm magnetofonowych, taśm wideo, aparatów fotograficznych, zdjęć, rolek, negatywów, dokumentów, książek, przede wszystkim książek też i książek takich, które w Koninie już się rozeszły, jak moja Atlantyda właśnie, pod tytułem 4 dni w Atlantydzie. I inne książki, które pisał Józef Lewandowski, a które miał w swoich zasobach jako egzemplarze autorskie. One do dzisiaj u nas jeszcze w bibliotece są, można je dostać, bo tych kartonów było kilkanaście. Także to był niesamowity zbiór, niesamowite pamiątki po kimś, kto, no myślę, jest jednym z takich filarów pewnego okresu w dziejach Konina, filarów wiedzy, bo fantastycznie jest opierać swoją wiedzę o mieście na podstawie właśnie wiedzy świadków, wspomnień świadków, którzy brali udział w danych wydarzeniach. I taką osobą był właśnie Józef Lewandowski. Na tym swoją wiedzę opierał Lech Heyman, na tym opierał też swoją twórczość Theo Richmond i też wiele o Frani Beatus, można powiedzieć dzisiaj Karolina Sulej w swojej książce, ale też Magda Krysińska w swoich artykułach na stronie Stowarzyszenia Akcja Konin, czy też ja, kiedy piszę o Frani Beatus albo wspominamy jej postać. Wszyscy korzystamy tak naprawdę ze wspomnień Józefa Lewandowskiego, bo to on zebrał wszystko to, co o Frani Beatus było wiadome, w jedną całość i opisał. I to jest niezwykle istotne. A myślę, że sama postać Józefa Lewandowskiego, jeżeli ktoś miałby ochotę prześledzić też dokładnie jego biogram, ale też jego tę karierę naukową, bo to jest ciekawe, on się zajmował Europą Środkowo-Wschodnią i wszystkimi tymi procesami, które towarzyszyły tym krajom tutaj, właśnie z centrum umiejscowionym w Polsce, no bo my byliśmy, można powiedzieć, w oku cyklonu tych wydarzeń tu w tej części Europy i to jest z uwagi na nasze przecież polsko-szwedzkie też z kolei wielesetletnie stosunki, to też jest ultra ciekawa materia, którą warto zgłębiać, no, a której poświęcił całe swoje długie życie Józef Lewandowski.
16: Mhm, część tej literatury jest dostępna w bibliotece?
17: Tak, jak najbardziej.
16: Można wypożyczyć. A film Andrzeja Mosia?
17: Film Andrzeja Mosia, z tego co wiem, na pewno jest w zasobach archiwalnych Konińskiego Centrum Kultury w tej chwili. Nie umiem powiedzieć, czy jest gdzieś dostępny publicznie. My na pewno dysponujemy kopią, no, ale ona jest wtedy też do obejrzenia tylko na naszych nośnikach.
16: Okej. O Józefie Lewandowskim dzisiaj rozmawialiśmy w Żywotach Nieświętych, jak co tydzień Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Bardzo ci dziękuję za dziś.
17: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
16: Do usłyszenia. Mateusz Krzesiński także dziękuję za uwagę.
13: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
16: Witamy dzisiaj z mikrofonem Meloradia. Jesteśmy w siedzibie Konińskiej Fundacji Otwarcie, bo tutaj pracuje pani, tak, Urszula Łącka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich.
16: Która również pełni funkcję przewodniczącej Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w bieżącej kadencji. I to właśnie Rada organizuje konkurs na wolontariusza roku. O tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiać będziemy, bo konkurs już ruszył, to znaczy można zgłaszać kandydatury. Najpierw może zanim powiemy o tym, w jaki sposób to zrobić, to kilka słów na temat konkursu, czym on w ogóle jest, jakie są jego cele, jakie są jego idee.
18: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających.
16: I takich osób nie brakuje, bo i też organizacji NGO-sów mamy w naszym mieście sporo.
18: Tak, tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak w około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo.
16: No i takie organizacje pozarządowe, czyli no przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, funkcjonują właśnie głównie dlatego, że działają wolontariusze.
18: Tak, bez takich osób no, trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń rzadko bywa jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też taka idea, żeby zauważyć te osoby, docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas.
16: I będzie ku temu okazja w Barbórkę 4 grudnia, bo to nie będzie tylko tam jakieś małe spotkanie, tylko ci wolontariusze będą mogli wyjść na scenę, tak, w obecności dużej widowni, zaprezentować się, no i w ten sposób właśnie ta nagroda im zostanie w cudzysłowie wręczona.
18: Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe.
16: Jakieś ramy wiekowe są, czy nie? To jest po prostu poniżej 16 roku życia, tak? Ten młody, czy jak to wygląda?
18: Młody wolontariusz to jest skierowany do szkół i placówek oświatowych, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, nawet 20 lat, bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat.
16: Ja powiedziałem 16 rok życia, bo gdzieś tam w regulaminie mi taka liczba mignęła. Co ona oznacza?
18: Wiek 16 lat to jest związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę.
16: Okay. Czyli zgłaszają albo organizacje, albo szkoły, tak? Tak ktoś sobie z miasta zgłosić nikogo nie może.
18: Gdzieś te osoby funkcjonują, prawda? Więc na pewno to nie, chociaż to mogą być osoby niezrzeszone, ale działające czy podejmujące jakieś inicjatywy we współpracy z kimś. Więc jest to też tak, że osoba, która będzie zgłaszana, powinna być tam wymieniona organizacja, z którą współpracuje ta osoba.
16: Powinno być to potwierdzone przez organizację.
18: Tak, tak.
16: No i potem te kandydatury spływają właśnie gdzie i co się z nimi dalej dzieje?
18: kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą pod ten adres, bo tam jest też siedziba Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, albo też na adres mailowy podany w regulaminie, z tym, że tu trzeba wypełnić, podpisać i odesłać skan, jeżeli drogą mailową jest zgłoszenie. No musimy mieć to z podpisami po prostu.
19: Okej.
16: I zapraszamy każdą organizację, czy szkołę, tak? Placówkę oświatową.
18: Tak.
16: To jeszcze powiedzmy nieco więcej na temat tego 4 grudnia. Co podczas tej gali, jaki pomysł na tę galę, jaki scenariusz? Już coś, że tak powiem, jakiś szkic powstał, domyślam się.
18: Tak, mamy już dokonaną, może powiem tak, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ONZ. My, no, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego, stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy Przemysłowej, tam odbędzie się gala. Wstępnie mamy już informację o tym, że będzie występ artystyczny, będzie też obecność na pewno osób z pana prezydenta, czy osób z otoczy tutaj, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może czasami, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie.
16: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o wolontariusza roku. Zachęcamy do udziału.
18: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki, są tam pytania też w formularzu, takie pomocnicze, które ułatwią jak gdyby udzielenie też odpowiedzi. Więc tutaj naprawdę zachęcamy, no i zapraszamy potem na galę 4 grudnia.
16: Okej, powiedziałem, że tyle, jeżeli chodzi o temat wolontariusza, bo też chciałbym troszeczkę z panią porozmawiać na temat Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której pani szefuje od 1 stycznia, tak? To uzgodniliśmy. To już jest kolejna kadencja. Przypomnijmy, co to w ogóle jest ta Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli w skrócie KRDPP. Czemu służy i co mogą zyskać, kontaktując się z wami, organizacje pozarządowe z naszego miasta?
18: Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie no, trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, no tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent, mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ no, ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom, bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które no, pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań.
19: Mm-hmm. A jak współpraca z organizacjami? Bo jest ich cała masa, tak jak pani powiedziała, ponad 300. To jest tak, że z każdym w jakiś sposób macie kontakt?
18: No to na pewno jest utrudnione, bo nie jest, to znaczy bezpośrednio trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i tutaj również do współpracy zaprosiliśmy Koniński, ten portal LM, który no, zgodził się współpracować przy takim propagowaniu działań właśnie organizacji pozarządowych i no, kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące no, przynajmniej dwa razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, pokazania co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest no, łatwiej te działania realizować.
19: To jest trochę też tak, że te organizacje po prostu niekoniecznie się znają, a warto byłoby, żebyśmy się znali?
18: Myślę, że tak. Myślę, że tak, żeby też zobaczyć, że
19: może... Na ile te organizacje traktują właśnie siebie jako konkurencję, a może nie powinny tak traktować się nawzajem?
18: No, mnie jest w ogóle obce takie słowo konkurencja. W sensie właśnie...
19: No bo z jednej strony trochę o pieniądze konkurują, tak? O te dotacje.
18: O pieniądze konkurują, oczywiście. Natomiast no, pewnie, że jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy no, podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo one jest podobne i możemy zrobić wspólne działania.

0: i 6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Tradycyjnie o tej porze, inaczej być nie może, Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
2: Witam, dzień dobry.
1: I audycja Retroprasówka, a więc zaglądamy do gazet, które już strony mają pożółkłe, często nawet są zupełnie czarno-białe, to zwłaszcza te z lat 80. No a na pewno wszystkie mają kilkadziesiąt lat. I dzisiaj w czasie przeniesiemy się o lat 42 do 1984 roku, a także o lat 29, czyli do
2: 97.
1: Brawo!
2: Jednak 90% z matematyki na maturze zrobiło swoje.
1: No. A ja nie musiałem zdawać w ogóle.
2: Ja musiałem, tak.
1: Ja byłem z tych roczników, co jeszcze matematyka nie była obowiązkowa, nawet ta podstawowa.
2: U nas było.
1: Kumej, ucieszę wielkie. Tak, tak to było. Opowiadałem ci kiedyś, jak na trójkę zdawałem z matematyki, żeby mieć trójkę na świadectwie maturalnym.
2: Nie, chyba nie.
1: Pani dała mi zadanie, ja mówię, no, wie pani co, no, nie bardzo, nie? Jakby pani jeszcze jedno dała, dała to drugie i znowu się sytuacja ponowiła, znowu ją poprosiłem, spojrzała tak na mnie i mówi, masz dzieciok, tą trójkę, idź stąd. Także pozdrawiam panią od matematyki, która mnie uczyła w pierwszym liceum. Nie będę tutaj nazwiskami rzucał, ale być może mnie jeszcze pamięta. No, chociaż pewnie trudno z tym, bo uczniów kilkuset, jeżeli nie kilka tysięcy pewnie przez takiego nauczyciela.
2: Jak się nie zapisałeś w sposób wyjątkowo negatywny, ewentualnie w sposób wyjątkowo pozytywny, to...
1: Ani jeden, ani drugi.
2: No, to może ciężko być rzeczywiście.
1: Ani jeden, ani drugi. Faktycznie na matematyce byłem takim uczniem dość neutralnie bezbarwnym.
2: Tak trzeba na matematyce właśnie.
1: Chyba, że tak. No dobrze, 84 rok, no i tutaj przenosimy się na twoje ukochane Zatorze, bo tam mieszkasz, tak. I dobrze się wypowiadasz na temat swojego siedla.
2: Tak.
1: Po wielokroć.
2: Mniej na temat spółdzielni, prawda? Ale, szczególnie zimą, ale tak, samo osiedle bardzo ładne.
1: No i proszę, moim zdaniem taka rubryka w 84 roku, wznosząc nowe osiedla, budowlani w pierwszej kolejności stawiają budynki mieszkalne, a dopiero w dalszym etapie obiekty towarzyszące, w tym zaplecze handlowo-usługowe. Czy z podobnym zjawiskiem spotykamy się na największym placu budowy w województwie? Osiedlu Zatorze w Koninie. Jak rozwój sieci handlowo-usługowej na wspomnianym osiedlu oceniają jego mieszkańcy? Pani Elżbieta,
3: która mieszkała wtedy na ulicy Karłowicza, musi irytować, że na tak dużym osiedlu jest tylko jeden sklep spożywczy z prawdziwego zdarzenia, a w nim jedyne w tej części miasta stanowisko mięsne, w którym zaopatrują się prawie wszyscy mieszkańcy Zatorza. Trudno w przypadku tego osiedla mówić o sieci usługowej. Jest tylko Szewc i Magiel. A gdzie fryzjer, kosmetyczka, krawiectwo ogólne, pralnia, bar mleczny? Brakuje automatów telefonicznych z możliwością połączeń międzymiastowych. Trudno też cokolwiek kupić z odzieży dla dorosłych. O ubóstwie sieci handlowej w tej najnowszej dzielnicy Konina świadczy fakt, iż w poniedziałek po południu, gdy oba sklepy spożywcze są pozamykane, nie można zaopatrzyć nawet podstawowe produkty.
1: No proszę, pan Jan z ulicy Chopina. Z zakupów w stodole jestem zadowolony. Do tego sklepu mam najbliżej i mleko, pieczywo oraz nabiał otrzymuję bez kłopotów. Nie odczuwam też braku usług, bo Szewc jest, krawiec też, podobnie Magiel, a trudno wymagać, aby zaraz było wszystko. Potrzebny jest natomiast punkt z napojami chłodzącymi. Przydałaby się piwiarnia i restauracja. Wiadomo, facet to...
2: Musi się na...
1: Z lat 80.
2: Tak, ale to co mnie zastanowiło, to, że pan Jan mówi o stodole, a stodoła to mi się kojarzyła z piątym osiedlem zawsze.
1: No właśnie.
2: Czy to była sieć, tak się nazywała sieć tych sklepów?
1: Ja myślałem, może to była też stodoła na Zatorzu kiedyś.
2: Bo ja to, ale trzeba to stodoła się chyba na piątym to mówiło tak, bo tak wyglądała, a nie chyba tak się nazywało.
1: Właśnie chyba też, nie wiem, czy się tak nie nazywało. No. Właśnie tak, chyba taką nazwę miał ten sklep. Nie możemy o nim mówić oczywiście, bo dziś nie istnieje. Być może sklep o takiej samej nazwie był na Zatorzu. Możemy to sprawdzić. Pani Krystyna.
3: Pani Krystyna, też z ulicy Karłowicza. Najważniejsze zakupy poza podstawowymi produktami typu chleb, masło, mleko robię w Starym Koninie, gdzie sklepów dużo, jeden obok drugiego i nie muszę się tak nabiegać. Na Zatorzu punkty handlowe są za daleko od siebie i na dodatek pochowane po piwnicach. Szkoda czasu na ich poszukiwanie, skoro tak po odzież, buty czy artykuły gospodarstwa domowego trzeba jeździć do innych części miasta, gdzie nawet jeżeli są kolejki, to jednak sprawniejsza obsługa klientów.
1: No to wygoda była, bo mieszkałeś na Zatorzu, chciałeś zrobić zakupy, no to hop, raz, dwa do Staraka.
2: I już.
1: Pyk, zrobiłeś zakupy.
2: Autobusikiem.
1: Z powrotem do domu, to faktycznie.
2: Ciekawe, bo teraz na Staraku to raczej, no może w ostatnich latach ta oferta handlowa jest szersza, bo tam się pobudowało trochę.
1: No marketów przede wszystkim.
2: Tak, tak, ale na samej, powiedzmy, Starówce to

0: sklepów raczej się zamykają sklepy niż otwierają.
1: Ale są tam sklepy spożywcze. Ja kiedyś mieszkałem przez rok, ponad rok, półtora roku na Placu Wolności i no były te sklepy takie.
0: Tak, ale takie małe, usługowe.
1: No tak, małe, spożywcze, a usługowe, no też.
0: No, ale już tak raczej tak podupadają, raczej się mówi o tym, nie? Niż się rozwijają.
1: No pewnie tak.
0: Bo tam jednak konkurencja właśnie z tych dużych marketów wycina.
1: Wielkopowierzchnia, tak, wszędzie. Pan Jerzy. Także ulica Chopina. Poza jednym dużym sklepem spożywczym pozostałe punkty handlowe są zakamuflowane i pochowane w piwnicach, a przy słabej informacji trudno cokolwiek znaleźć. Gdybym musiał korzystać z usług szewca, to naprawdę nie wiem, gdzie go szukać. Potrzebny jest kompleks obiektów handlowych oraz centrum skupiające większą ilość różnorodnych usług. Coraz bardziej odczuwa się brak sklepów specjalistycznych.
0: Pani Zofia z ulicy Wieniawskiego. Zakupy na Zatorzu robię sporadycznie. Pracuję na 5. osiedlu i idąc pieszo mam po drodze wystarczającą ilość sklepów. Tu, gdzie mieszkam, najgorzej jest w niedzielę. A przecież zdarza się, iż wyskoczy jakiś pilny i niespodziewany zakup pieczywa, nabiału czy warzyw. Na oficjalnych spotkaniach z władzami miasta mówiono nam, że sklepów będzie przybywać, ale w piwnicach. Dla mnie śmieszne jest takie krążenie od budynku do budynku i sprawdzanie, jakie punkty handlowe w nim egzystują.
1: To jeszcze pani Grażyna i pani Wiesława. Grażyna i Wiesława Sils. Nazwisko nie przeczytałem całego, nie przeczytam całego, ale odmienione jest w formie męskiej.
0: Tak, może to jakaś literówka może jakaś.
1: To mnie tak zastanowiło, mimo że dwie panie. Ulica Kurpińskiego.
0: Może pan Wiesław miał być,
1: a może pan Wiesław powinien być i wtedy byłoby faktycznie, że małżeństwo. Obowiązkowo powinna być poczta, brakuje też telefonów, bo tych zdewastowanych na klatkach schodowych nie ma co brać pod uwagę. A jaka jest sieć handlowa i usługowa, to już chyba panu mówili inni. No, czyli było średnio.
0: No, na to wygląda. Ciekawe, że właśnie w tych piwnicach tyle punktów lokowano.
1: No, ale kiedyś były, tak.
0: Tak, to były raz, a jak skoro nie było...
1: To na wszystkich osiedlach tak były, po tych piwnicach. Pamiętam jeszcze w latach 90. te magle, jakieś krawcowe.
0: Pamiętam na Zakole, jak mieszkałem.
1: Fryzjerzy byli po piwnicach, tak. Przecież. Tak było jeszcze w latach 90. Jeszcze pewnie w 2000 latach też tak było. No i taka sytuacja zmieniła się, proszę pana, na Zatorzu. Dzisiaj jest lepiej, tak?
0: No, nawet w ostatnich latach dosłownie to tam sklepów powstaje jak, rosną jak grzyby po deszczu. Jeden na drugim prawie, że.
1: Czyli jest gdzie zakupy robić na Zatorzu w roku 2026. Wracamy do 1984. No i właśnie, najczęściej mówimy o tym, jacy to źli są urzędnicy i jak źle zostali potraktowani petenci, a tutaj jest tekst, który pozwala spojrzeć na te relacje zupełnie z drugiej strony. Może ja powiększę trochę, żeby było wygodniej czytać. Proszę bardzo, zaczynasz.
0: Nie deptać urzędników. W środkach masowego przekazu ukazuje się wiele publikacji na temat niewłaściwego, a nawet aroganckiego odnoszenia się urzędników do obywateli. Nie ma natomiast niestety zupełnie mowy o odwrotnej stronie medalu. Spróbuję więc trochę odczarować stereotyp pod wszystko mówiącym tytułem Uwaga, zły urzędnik. Posłużę się na początek przykładem dość modelowego zdarzenia.
1: W marcu do urzędu gminy w Babiaku przychodzi starszy człowiek ze skargą, że w zlewni mleka nie chcą wydać przysługującego mu masła. Zdesperowany senior żąda, żeby urząd gminy wydał mu zlecenie nakazujące wydanie tłuszczu. Kierownik, wysłuchawszy zażalenia, natychmiast wysyła urzędniczkę, przerywając jej pracę celem zbadania sprawy. Po wielu perturbacjach i stracie 2 godzin dowiadujemy się wreszcie wszyscy, że rozeźlony już wówczas kompletnie interesant nie miał najmniejszych podstaw do protestów i żądania interwencji. Wysłuchawszy wyjaśnienia, starszy człowiek odesłał nas niemal do wszystkich diabłów i narzekając na urzędasów, w cudzysłowie, wyszedł, pożegnało go milczenie, no bo petent nasz pan.
0: Wypadki podobne do opisanego nie są nagminne, ale nie należą też do rzadkości. W swojej praktyce spotkałem się z kilkoma metodami na urzędnika. Bywają interesanci, którzy zanim zreferują sprawę, najpierw dobitnie podkreślą swoją ważność i wyjątkowość, a potem raptownie podnoszą głos. Wychodzą widocznie z założenia, że jak się nie puści gromów i nie przestraszy danego urzędnika, to nic się nie załatwi. Innym instrumentem są łapówki. Petent uważa, że wachlując się przed nosem urzędasa banknotem na przykład 20-złotowym, trzyma w dłoni różdżkę czarodziejską. Nie chce zdawać sobie sprawy, że upokarza, że narzekając na przekupność gryzi piórków, sam podtrzymuje proceder z rączki do rączki. Nie zawsze też zdaje egzamin, miły uśmiech urzędnika, ponieważ można usłyszeć czasem coś w rodzaju: czego szczerzysz zęby, co ci tak wesoło?
1: Przypomina mi się, jak w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy czarnoskóry Kali mawiał, co innego jak Kali ukraść krowy, a co innego jak Kalemu ktoś ukraść krowy. Ale przecież nie żyjemy w plemieniu Wahima. Szczycimy się tym, że Polska pod względem wykształcenia obywateli zajmuje jedno z czołowych miejsc w świecie. Niech ten wskaźnik znajdzie też odbicie w poziomie kultury osobistej, pisał w 1984 roku Andrzej Rosiński. Zaźliłeś się kiedyś na urzędnika?
2: Chyba nie. Raczej miałem takie dość pozytywne doświadczenia. Czasem nawet, pamiętam, dowód wyrabiałem po terminie całkiem niedawno i panie były takie mimo wszystko pomocne. Sam sobie zdjęcia na przykład zrobiłem, też tam to zdjęcie tak nie do końca było, spełniało standardy, ale i tak przyjęła pani, trochę tam pokręciła nosem, ale ja raczej mam takie pozytywne doświadczenia z urzędem. Choć też dużo ich nie mam. Nie jestem człowiekiem, nie prowadzę jakiegoś biznesu, żebym tam bywał co tydzień na przykład, jak niektórzy.
1: Ja raczej też mam pozytywne i bardzo fajne nawet. I to w takich urzędach, w których pamiętam, jak byłem dzieckiem, czasem mnie ojciec zabierał i byłem świadkiem takich sytuacji, że już teraz ciężko mi to tak naprawdę ocenić, kogo była wina, czy mojego ojca, czy pani, ale byłem świadkiem jakichś takich sprzeczek, kłótni w urzędach. Więc jak potem sam zacząłem jako dorosły załatwiać sprawy urzędowe, trochę się tego bałem, ale czasy się jednak zdążyły mocno zmienić.
2: Wydaje mi się też, że jakby większy jest nacisk wśród urzędników, żeby właśnie tą kulturę zachowywać, nawet jak klienci są czasem poddenerwowani, ale też chyba świadomość ludzi trochę większa, że ta praca nie zawsze jakby decyzje należą do urzędnika, po prostu takie jest prawo i on musi je wyegzekwować i nic na to nie poradzi.
1: No i tutaj mamy taką następną rubryczkę, gdzie, proszę ja ciebie, jak się coś przeskrobało, to się stawało przed kolegium rejonowym do spraw wykroczeń. No i nie dość, że było się ukaranym grzywną na przykład, to jeszcze w gazecie był opis tego z imienia i nazwiska, co panie przeskrobałeś. No i tutaj pan Andrzej, nie, przepraszam, ukarało panią Jadwigę, córkę Andrzeja, tak jest napisana. No i co się stało takiego? Została ukarana za to, że w dniu w 1984 roku, nie wdajemy się w szczegóły, nie posiadając zezwolenia, sprzedała po zawyżonych cenach dwie butelki napoju
2: alkoholowego.
1: Panu Michałowi, pobierając od niego kwotę 1600 zł, czyli po 800 zł za butelkę.
2: Tak. I dostała grzywnę 20 tysięcy.
1: I napisano o niej w gazecie. A tutaj na przykład pan Józef został ukarany za to, że w Dąbiu, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakłócił spokój i porządek publiczny w ten sposób, że bił wychodzących z restauracji Wielkopolska konsumentów i czynem swym wywołał zbiegowisko około 80 osób.
2: No to już niezła tam rozruba musiała być.
1: Czyli co następny wychodził, to dostawał w łeb. Czekał, aż kolejna osoba wyjdzie.
2: Pytanie, czy tych 80 to było tych pobitych i dopiero się po tym 80 tak zebrali do kupy, czy ktoś tam jeszcze się pojawił?
1: Pan Leczek, ale pewnie chodziło o Leszka, bo
2: tak, tutaj, bo wyżej też jest, że...
1: A, jest Leszek, tak. Błąd drukarski. No to proszę bardzo, to teraz ty.
2: Tak, ukarano go grzywną w wysokości 20 tysięcy złotych i za to, że około godziny 20:30 w zajeździe pocztowym w Kościelcu też był pod działaniem alkoholu, zakłócił porządek publiczny w ten sposób, że zaczepiał konsumentów, personel lokalu, a następnie wywołał bójkę z panem Romanem.
1: No i chci, nie chci, zostałeś zaatakowany przez takiego Leszka. Potem pewnie się broniłeś i chci, nie byłeś winny, ale o tobie w gazecie napisali.
2: Tak, no. Może wiesz, może następne...
1: Z imienia i nazwiska.
2: Może następne już jest o panu Romanu, który tam...
1: A może pan Roman też pociągnął temat.
2: Romanie, no.
1: Ale nie, następny jest pan Andrzej z Konina. I co ten pan Andrzej zrobił w 1984 roku? Też oczywiście trzeźwy nie był. I używał donośnym głosem słów wulgarnych w stosunku do personelu, jak i do kierownika lokalu, czemu przysłuchiwali się konsumenci lokalu, którzy to byli tym faktem oburzeni. Dokładnie opis mamy. My oburzeni nie jesteśmy. Wy też, mam nadzieję, tym, że przed nami krótka przerwa, a po tej przerwie wracamy do retroprasówki w Meloradiu. Pozostańcie z nami.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Tak, w przerwie się pośmialiśmy. Tak jakbyśmy w trakcie audycji się nie śmiali w ogóle. Ale powracamy zupełnie na poważnie. Może przez chwilę utrzymamy ton powagi. 84 rok w retroprasówce. Dzisiaj przeglądy konińskie z tego roku czytamy. I przechodzimy do działu, który nazywa się wdzięcznie Odkrywka. To taki dział relacjonujący ciekawe wydarzenia w naszym regionie, w naszym mieście z przymrużeniem oka. Domyślamy się, że autorstwa te tekściki są Mirosława Jurgielewicza, bo są podpisane Mir.
2: Tak, co najmniej jeden, bo ten pierwszy chyba...
1: W końcu musimy go o to zapytać.
2: S się podpisał. Nie, no Mir to na pewno.
1: No, to raczej tak, tak sądzę. Pułapka. I tutaj też nazwa sklepu na początku, możemy wymienić jego nazwę, bo całkiem niedawno się zamknął, a był w pewien sposób sklepem zupełnie legendarnym.
2: No, taki kultowy właśnie. Dom Dziecka jest sklepem, który bardzo często odwiedzają mieszkańcy stolicy województwa. No, okrągło panuje w nim tłok. W celu jego wyeliminowania zastawiono jednak kilka pułapek na klientów. Są nimi ostre, pozostałe po historycznych już dziś półkach do podtrzymywania ciężkich siatek z zakupami bolce, które skutecznie kaleczą nogi przede wszystkim pań bądź poniżej kolana. Chyba że chodzi tu o nowy rodzaj świadczeń dla publiki, reanimacja na miejscu.
1: No, dałaby... Ciekawa sprawa, ja tego nie pamiętam, oczywiście pewnie dlatego, że było o tym pisane 2 lata przed moimi urodzinami, w sensie urodzeniem w zasadzie, nie urodzinami, ale oczywiście to miejsce pamiętam. Chadzałeś tam?
2: Tak, tak, tak, często pamiętam, kiedyś kupowaliśmy tam sukienkę dla mojej siostry na jakieś wesele, jechaliśmy, chyba pierwsze w życiu wesele, na którym byłem, i pamiętam też, jak już byłem w podstawówce, były takie bardzo popularne klocki, takie roboty były, budowało się, no i wszyscy koledzy mnie też strasznie chciałem mieć i pojechaliśmy z mamą, miałem na drugą zmianę, bo chodziłem do trójki i tam była zmianowość. I na drugą zmianę miałem. Od rana pojechałem z mamą autobusem właśnie do domu dziecka, bo chyba tylko tam te klocki były. No i przyjechałem do szkoły i wszyscy w świetlicy składaliśmy te klocki tak na szybko, bo już się zaraz lekcje miały zaczynać. To była chyba pierwsza, jak się na lekcję spóźniłem, no bo nie zdążyliśmy i musieliśmy skończyć składać, dopiero poszliśmy na lekcję.
1: To ci dopiero. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. I tam to jeszcze był taki tradycyjny układ, że było wszystko za ladą i na ścianach za ladą były te półki. Tam była masa takich ultra, jak na tamte czasy, nowoczesnych zabawek. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że po prostu to na plastiku, ale one były takie piękne i no były takie drogie, że właśnie tak pozostawało nam w zasadzie tam pójść i na nie sobie popatrzeć.
2: No, to tak.
1: Tak, z takim wspomnieniem. A po drugiej stronie vis-a-vis były też takie materiały, pamiętam, pasmanteryjne w tym domu
2: chyba
1: dziecka.
2: Tak, no, no, tak. No. Ja pamiętam, że jakoś, nie wiem, czy tak wtedy było, ale że to właśnie tak były te zabawki tam za ladą, a na środku były właśnie te stojaki z różnymi ubraniami.
1: Tak, tak, tak.
2: Tak, tam właśnie się chodziło i też można było coś wybrać do siebie.
1: Kultowy sklep, od kilku lat już nieistniejący, w domu dziecka, mówimy na Alejach 1 maja. No, a tutaj mamy... List od czytelnika. Redaktorzy R. Jałoszyński i J. Wiśniewski dużo trudu i inwencji włożyli, dokumentując prywatne życie artystów występujących w konińskich derbach. Wypytali pokojowe kelnerki, jak to spał, co jadł, ile jadł i pił, kogo szczypał i co mu było widać przy jedzeniu. Takie rzeczy były. Ani to ciekawe, ani wesołe, raczej smutne. Rodzi niepotrzebną sensację. Kulturalni gospodarze przemilczają podobne uchybienia gości, skądinąd gorąco witanych. Natomiast każdego znanego gościa należy napiętnować z imienia i nazwiska za chuligańskie ekscesy. I tu zabrakło inwencji, czytaj odwagi wyżej wymienionym redaktorom. Jeżeli podane fakty o ekscesach byłego sportowca nie były zasłyszane na zasadzie jedna pani, drugiej pani, a rzeczywiście zaistniałe, to zupełnie nie rozumiem powściągliwości redaktorów. Czyżby argumenty owego sportowca przemówiły redaktorom do rozsądku? Nie na miejscu w tym kontekście wydają się być insynuacje i to złośliwe pod adresem prokuratury. Przykre jest stwierdzenie, cytuję, z podobnych burt jest znany w całym kraju, a mimo to do tej pory noga mu się nie powinęła. Jak to rozumieć? Gdzie my żyjemy? Czy publikacja w PK ma służyć domysłom, plotce, pomówieniu, budzić sensacje, tworzyć wątpliwości i apatię? Wszakże przegląd koniński to rzetelne, konkretne pismo, a nie sensacyjna popołudniówka. A może w co wierzę, noga chuliganowi powinie się właśnie w Koninie, na Boga. Kto to jest? Wzór dla młodzieży. Ordynarnym chuliganem, do tego anonimowy w poważnej prasie. Prawo prasowe nie chroni anonimowości osób popełniających czyny godne napiętnowania społecznego. Takie postawienie sprawy wyrządza krzywdę w odczuciu ludzi, a nawet tym, którzy rzekomo chronią owego wyczynowca. Niedomówienia tworzą plotkę i mity z minionej epoki, dzisiaj nikomu niepotrzebne. Łączę pozdrowienia z nadzieją, pan Zbigniew z ulicy Okulnej. Słyszałeś tę historię?
2: Nie.
1: O Władysławie Komarze to jest tekst.
2: Nie słyszę, to pierwszy raz.
1: Kojarzysz takiego sportowca?
2: Tak, no.
1: Tak, i on miał podczas, to mi już ojciec opowiadał, jak byłem dzieckiem, jak kiedyś tam się Komar pojawiał w telewizji, jeszcze żył, no bo potem zginął w wypadku samochodowym. Miał ponoć nawet pobić jakąś kobietę w lokalu, nie wiem którym, czy tutaj gdzieś koło nas, koło Kadeku. Czy jakoś agresywnie zachować się w stosunku do kobiety.
2: Przy okazji, jak rozumiem, jakiś tutaj... występów, tak?
1: No, czy imprezy po występie po prostu, jakieś takie gdzieś tam wieczorem. Także taką słyszałem historię na jego temat już lata temu. No i wydaje mi się, że ten tekst, no bo jest byłego sportowca i tak dalej, wybryk chuligański, chociaż i w liście czytelnika nazwisko nie pada, co ciekawe.
2: Tak.
1: Nikt o tym nie napisał, a potem jak jest list, no to też jest taki na domysły.
2: Trochę tak.
1: A może padło w liście, tylko nie zostało to nazwisko wydrukowane.
2: Możliwe. Chociaż sam list został wydrukowany, ciekawe, a się pojawią tutaj pewne zarzuty pod adresem dziennikarzy Przeglądu.
1: Tak, tak.
2: Mimo
1: tak.
2: tego został wydrukowany, tam potem jeszcze była odpowiedź.
1: No, może redaktorzy poniekąd... nie mogli po prostu napisać, bo mieli prikaz z góry.
2: Na przykład, albo nie potwierdzili do końca jakby,
1: no może tak.
2: bo to wiadomo, że czasem plotki krążą, ale no, rolą dziennikarza jest się potwierdzić. Może po prostu nie udało im się potwierdzić tego. Ale fakt, że list powstał, no i w sumie ten list trochę potwierdza tą, jeśli mówi, że taka opowieść krążyła, no to jest krążyłam. Jakieś potwierdzenie właśnie, że coś takiego zaistniało.
1: Okej, okay, no to teraz to takie nie było aż takie wesołe, bardzo smutne, więc odkrywkę, żeby zrobić przeciwwagę i przeczytaj tekścik Mirosław Jurgielewicz, Pingwin.
2: Pingwin to bardzo ładne zwierzę i czego na pewno nie lubi, to wszelkiego rodzaju śmieci. Na przekór temu ktoś wymyślił, że właśnie postać sympatycznego eleganta najbardziej się nadaje na pojemniki kosze. Nie mamy zastrzeżeń co do estetycznego wyglądu. Nasz niesmak budzi jednak to, że pingwiny z rozwartymi dziobami muszą stać długo w oczekiwaniu na to, aż je ktoś opróżni. A gdzie działacze Towarzystwa Ochrony Zwierząt?
1: Pamiętasz te pingwiny, śmietniki takie?
2: Nie.
1: Nie kojarzysz już. To ja się chyba załapałem, tak spróbuję ci teraz wygooglać. Pingwin, śmietnik, takie były w PRL-u. I ja je pamiętam i one, o jest. I one, jak nie, dla mnie, pamiętam. Dla dziecka, to one były mega spoko, bo fajne, nie? No takie tak. pingwinki, do dzioba im się wrzucało śmieci. Nie wiem, jak się opróżniało ten śmietnik, tutaj różne domysły. Dzisiaj snuliśmy w bibliotece. Aha, ja właśnie miałem taki domysł, że z tyłu na dole się
2: naturalno,
1: go otwiera. I tu zdjęcie nam potwierdza, że wrzuca się do dzioba, a z tyłu na dole wypada. Ja mam bardzo pozytywne wspomnienia, bo jako dziecko bardzo mi się one podobały, aczkolwiek tak jak tu na tym zdjęciu państwo nie widzą, ale właśnie one potem były takie niemalowane, zardzewiałe i ostatecznie zostały zdemontowane pewnie jeszcze w pierwszej połowie lat 90., ale ja osobiście takim sentymentem dziecięcym te pingwiny, śmietniki darzę. No i tutaj dowiadujemy się, że pojawiły się w Koninie w 1984 roku. Co długo nie stały.
2: No tak, no bo ja już urodzony na początku lat 90., no to już potem nie pamiętam, a niektóre elementy z PRL-u gdzieś tam przetrwały jeszcze do lat 90.
1: I następny tekścik w odkrywce. Hyde Park to nazwa zielonych terenów należących do Królowej w Londynie. Słyną one z tego, że stojąc na skrzynce można mówić i robić wszystko, co się komu podoba. Ma taki park również Konin. Co prawda nie są to tereny królewskie, a należą do miasta, ale też wszyscy robią co chcą. Ostatnio na przykład z okien redakcji obserwujemy niemal codziennie i to już od samego rana grupy pijanych wielbicieli, w cudzysłowie bełta, którzy nie krępując się ani dobrymi zwyczajami, ani tym bardziej ustawami i przepisami porządkowymi na przemian, piją, załatwiają potrzeby fizjologiczne, zwracają i ktoś mnie twierdzić, że z wolnością u nas krucho. Wiesz, o które miejsce chodzi?
2: Tutaj, obok
1: tutaj,
2: chyba
1: tak,
2: nas.
1: Bo radio teraz jest w tym samym miejscu, kiedy w latach 80., gdzie w latach 80. mieścił się Przegląd Koniński. I w tej materii się nic nie zmieniło.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć.
1: Sekcja szachowa, bo są takie stoliki do szachów i tam mało kto gra w szachy, natomiast no, my mówimy, że tam sekcja szachowa jednak działa bardzo prężnie, zwłaszcza w tymi cieplejszymi miesiącami.
2: To prawda, no właśnie chciałem powiedzieć, że nic się w kwestii pijanych wielbicieli bełta w nisko i nie zmieniło, bo cały czas tutaj urzędują.
1: Czy myślę, że to są już inni zawodnicy, inne pokolenia zawodnicze.
2: Kolejne, tak, to już może i nawet pokolenia na pokolenie przekazywane.
1: Tak, albo jeszcze dalsze
2: doświadczenia.
1: No tak. Zatem idziemy dalej. Odkrywka w kolejnym numerze. No i tutaj może... A jak już jesteśmy geograficznie tutaj w okolicach Placu Niepodległości, niegdyś Placu PZPR, to też sytuacja czy rzecz, która wydarzyła się, miała miejsce, tak oficjalnie powiem, dokładnie tutaj. To ty teraz przeczytaj.
2: Stoi obok redakcji.
1: A nie, bo ty już czytałeś, to teraz ja.
2: Nie, ty czytałeś.
1: Ja czytałem, no to teraz
2: wielbiciel Bełtów.
1: Okay.
2: Stoi obok redakcji chyba jedyny zegar słoneczny w mieście. Nie chodzi. I to nie dlatego, że nie ma słońca. Powodem stały się wyczyny wandali rodzimego chowu, którzy oberwali mu najpierw tak zwaną wskazówkę, a później zaczęli dobierać się do reszty. Może jednak uda się znaleźć w województwie chociaż jednego kowala precyzyjnego?
1: Kojarzysz ten zegar słoneczny?
2: Nie, chyba nie.
1: Tutaj stał, zaraz przy budynku.
2: Nie. Ja tu rzadko
1: jest, tam nawet są takie jakby fundamenty po nim. To ci potem pokażę, jak wyjdziemy z radia. Był taki faktycznie zegar słoneczny. To kolejny tekstik teraz z odkrywki zatytułowany UFO. We wtorek 11 września w późnych godzinach wieczornych mieszkańcy ulicy Wieniawskiego na Zatorzu byli świadkami pojawienia się UFO. Miało ono postać syrenki z pijanym, bo tu o samochód chodzi, kierowcą, o nieustalonych personaliach, ponieważ zbiegł. UFO, niezidentyfikowany obiekt latający w locie koszącym, skosił betonową ławkę, nową Skodę, dziecięcą piaskownicę i bezpiecznie wylądował przy śmietniku. Nareszcie mamy konkretne dowody na to, że UFO może być groźne dla ludzkości.
2: No, ciekawe, gdzie się tak wybił, że tak poleciał jak UFO. I kolejny tekst zatytułowany przecież Rozrywka. Zaprzyjaźniona z nami GP, czyli pewnie Gazeta Poznańska, doniosła ostatnio, że jakoby Campino Strzelnica ustawiony na dworcu kolejowym to wyzwanie dobrym zwyczajom i obyczajom oraz estetyce miasta. Nie zgadzamy się z takim podejściem. Już raz władze miasta udowodniły, że jest to właśnie znakomite. I musisz mi przesunąć teraz.
1: A, przepraszam. Przepraszam, bo ja jem słonecznik po prostu, na tym się skusiłem, bo już ostatnie pani dzisiaj powiedziała na bazarze na piątym osiedlu, że już więcej niestety nie będzie.
2: To kontynuujemy. Znakomite miejsce na tego rodzaju atrakcje, wydając zezwolenie na budowę butiku. Poza tym 70-tysięczne miasto musi mieć jakąś rozrywkę, skoro odbył się tylko pierwszy i jak na razie ostatni jarmark. A że ludzie dają się robić balona, ich sprawa.
1: Czyli to taka przyczepa pewnie stała, co się otwierały z boku. Takie te...
2: Może podwoje.
1: Takie podwoje się otwierały, tak, ładnie, poetycko, i można było strzelać.
2: Tak, i wygrywać pewnie jakieś maskotki albo inne fanty.
1: I to było w środku miasta. No dobrze, 97 rok już na krótko teraz i na okładce tego pana poznajesz.
2: Tak, Andrzej Piasek Piaseczny, Bel Kacper Górniak ze Złotopolskich.
1: Tak jest. I to właśnie wtedy chyba była premiera Złotopolskich w 97 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Albo w szóstym, albo w szóstym. Chociaż chyba w szóstym. Niemniej jednak wtedy tak wyglądał, jak Złotopolskich grał. A tutaj na okładce przeglądu Konińskiego wywiad pewnie zatytułowany Jestem strasznym cholerykiem. Także Piasek. No i dalej mamy taki tekst, który streszczę, nie będziemy całego tego tekstu czytali. W każdym razie w Turku rzecz miała miejsce i młoda kobieta poszła na rozmowę o pracę. Pani poszła po rozmowie do toalety i tam w toalecie ten pan na nią naskoczył, że tak powiem. I całość się skończyła na tym, że pani odgryzła mu język.
2: Tak, i z tym językiem udała się do funkcjonariuszy policji.
1: Zaniosła go?
2: Tak, a co ciekawe, pan uparcie twierdził, nawet już rozmawiając z policjantami, że język stracił nie w sposób, w jaki opisuje ta pani.
1: Tak, i został tutaj pan opisany jako pechowy gwałciciel, co dzisiaj by raczej już nie przeszło.
2: Tak, jest pechowe sformułowanie, bym tak powiedział.
1: Czasy się zmieniają. To wszystko w tym wydaniu Retroprasówki w Meloradiu na 99.6. Bartek z Konieczny, portal LMPL.
2: I Mateusz Kasiński, Meloradio.
1: Mówimy do usłyszenia. Słyszymy się ponownie za tydzień. Dzięki za dziś.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Uwaga, uwaga, ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak.
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński jest przy mnie, kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego, koniński historyk. Witam.
15: Dzień dobry.
14: Powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie w tym roku obchodzimy. No i w związku z tym w naszej audycji pojawił się temat historii właśnie tej parafii. Do 1826 roku jeszcze nie doszliśmy. W pierwszej części skupił się pan na takim charakteryzowaniu tak ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego, popierając to pewnymi spisami ludności.
15: Tak, no, mówiliśmy, że podsumowując trochę, około 1820 roku, a nawet dość precyzyjnie w tym roku, w mieście było na 1500 mieszkańców, dokładnie 1503 głowy, jak to podawano w ankiecie statystycznej, no 270 osób innych wyznań, które prawdopodobnie, o czym już wyjaśniałem, no tak zinterpretowano liczbę ludności ewangelickiej w mieście, aczkolwiek było to wyznanie też chrześcijańskie. No ale to meandry ówczesnej statystyki, czy jakiegoś rozumowania tak, tych pewnych pojęć przez ówczesne władze miejskie. No, w każdym razie jest to już grupa co najmniej ponad 250 osób wyznania ewangelickiego, jak to wówczas określano, a w tym przypadku no, możemy wprost powiedzieć, że chodzi o wyznanie ewangelicko-augsburskiej. No i ta społeczność oczywiście w którymś momencie zaczęło myśleć o zorganizowaniu jakoś instytucjonalnego życia religijnego tej wspólnoty, czyli docelowo założenie parafii. Tym bardziej, że no, władze ówczesnego Królestwa Polskiego, Królestwa doby autonomii, szczególnie przed wybuchem powstania listopadowego, zachęcając przybywających tutaj kolonistów, osadników z krajów niemieckich, rzemieślników, także oferowały pewną pomoc w zorganizowaniu życia religijnego, bo wiedziano, że w znacznej części ci przybysze to będą ewangelicy. Kiedy podjęto jakieś kroki do zorganizowania konińskiej parafii, dokładnie w gruncie rzeczy nie wiadomo. Padają dwie daty, 1817-1818 rok. No i tu także pewne wyjaśnienie. Oczywiście to zgoda na założenie parafii to był pewien proces i tutaj jak gdyby kompetentnym do podjęcia pewnych ostatecznych decyzji były władze na szczeblu Warszawy, stolicy Królestwa, a mianowicie Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której gestii oprócz oświaty tak znajdowało się właśnie jak gdyby sprawy związane z wyznaniami religijnymi. No i oczywiście to był pewien proces. Ta epoka była wbrew pozorom dość zbiurokratyzowana. Wszystko toczyło się troszeczkę powoli. Poza tym założenie parafii też wymagało spełnienia pewnych określonych wymogów formalnych, tak? Natomiast ta konińska wspólnota ewangelicka podjęła także, nie czekając właściwie na ostateczne, formalne utworzenie parafii, nad jakąś, zaczęła dążyć do jakiegoś zorganizowania trochę nieformalnego tego życia religijnego wspólnoty. I no, tu oczywiście już mogła liczyć, czy pewne decyzje mogły zapadać na szczeblu lokalnym, tak? Ówczesnego urzędu municypalnego, czyli władz miejskich, czy też szczebla powiatowego, wtedy zwanego, bo wtedy nie używano określenia powiat, a właściwie powiat oznaczał pewną jednostkę podziału sądowego i wyborczego, bo w dobie autonomii królestwo posiadało własny sejm, natomiast tą jednostką administracyjną były tak zwane obwody, no i Konin był stolicą obwodu konińskiego, przy którym rezydował komisarz obwodu, a właściwie komisarz wojewódzki do obwodu konińskiego delegowany. No i to już pewne rzeczy można było próbować załatwić na tym szczeblu organizacyjnym. A tym samym no, mamy już w miejscu, w którym jesteśmy, pewne dokumenty, informacje oddające właśnie przebieg pewnych wydarzeń dokładnie z 1820 roku, bo wtedy w czerwcu 1820 roku, właściwie nawet znana jest dokładna data, 17 czerwca, dwóch obywateli miasta, ale wyznania ewangelickiego, Ernest Ginter i Christian Weichert, wystąpili z rodzajem podania do burmistrza miasta obwodowego Konina. Też takiego określenia wówczas używano, no ponieważ Konin był stolicą tego obwodu konińskiego, no w którym właśnie urzędował sam komisarz obwodu, któremu zresztą urząd municypalny Konina w pewien sposób administracyjnie podlegał, tym bardziej, że no, Konin zawsze był tym miastem określanym dawniej królewskim, później rządowym, ale to już długo by tu pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. No i złożyli takie podanie, które pozwolę sobie zacytować. Zaczynało się w ten sposób, czy przedstawiano treść tego podania, że była to prośba obywatelów i mieszkańców wyznania ewangelickiego o sprzedanie kościółka Świętego Ducha, odstąpienie im ogrodu sytuowanego za tym kościółkiem, zaoferowanym rocznym kanonem, tudzież założenia wspólnego cmentarza. Ten kanon to oczywiście czynsz, tak? Moglibyśmy, bo to może budzić zdziwienie, to określenie kanon, czyli opłata, no, czynsz w tym przypadku.
7: I ten kościółek był drewniany, znajdował się mniej więcej na środku dzisiejszego ronda Świętego Ducha, tak?
15: Na samym środku obecnego ronda to raczej nie bardzo.
7: Ale na skrzyżowaniu.
15: No tak, w obrębie skrzyżowania. Oczywiście tu się troszeczkę zmieniło, to znaczy może inaczej. To skrzyżowanie zachowuje siatkę tych dawnych traktów i ulic, no ale oczywiście jest już też w innym kształcie, także zabudowa, linia zabudowy się troszeczkę zmieniła, szczególnie od strony ulicy Kolskiej. Na dawnych planach mogliśmy w ten sposób powiedzieć, że on się znajdował właściwie bliżej trochę właśnie tej pierzei obecnej ulicy Kolskiej, czy jak gdyby z kraju ronda. No ale to jest też łudne, jak tego mówię, że no, co do metra nie jesteśmy tak naprawdę w stanie tego określić. No niemniej jednak ten kościółek generalnie znajdował się w obrębie tego obecnego skrzyżowania. Jeżeli już mówimy o tym, bo to pierwsze pytanie było o sprzedanie kościółka. Tu trzeba wyjaśnić, tak? No, bo był kościółek i ewangelicy go chcieli kupić. Był to dawny kościół szpitala Świętego Ducha. Instytucji, która powstała jeszcze w XV wieku, bo początek to była pierwsza fundacja, to był rok 1422. Przetrwała przez wiele wieków, ale z czasem, szczególnie już pod koniec XVIII wieku, zaczęła chylić się w tej dawnej formule ku upadkowi. Było to spowodowane wieloma czynnikami. No, po pierwsze, kiedy w 1793 roku miasto zajęli Prusacy, oni zaczęli dochodzić, co jest czyje, tak? Przecież ludzie się, a w szczególności interesowało ich, co jest skarbu państwa, bo automatycznie przejmowało to państwo pruskie. A z historią tej szpitala Świętego Ducha przez wieki jak gdyby ona funkcjonowała w specyficznej formule. To znaczy, nie była to instytucja typowo kościelna, ale oczywiście miała w dużej mierze pewien wydźwięk religijny. W tym założeniu funkcjonowania Szpitala Świętego Ducha było tu też pewne wyjaśnienie. Była to instytucja, której nie leczono chorych. Był to dom schronienia, tak? W przypadku Konickiego, tego szpitala, było to dom schronienia, czyli takiej opieki, tak? Przytułku dla starców, mieszkańców Konina, którzy, czy obywateli, jak to mówiono, Konina, którzy no, pod koniec życia często pozostawali samotni. No, zdarzało się tak, że nie było dzieci, tak, czy z jakichś tam powodów. No i wtedy ewentualnie mogli znaleźć schronienie właśnie w tym szpitalu. To zabudowania szpitalne, znaczy ta instytucja mieściła się właśnie też wokół obecnego ronda, tak, a właściwie na północnej jego, przepraszam, na południowej stronie, bo tak naprawdę to sprowadzało się do kilku budowli. Do kościółka, do tego domu szpitalnego, no i także takiego domu czy budynku, w którym miał zamieszkiwać ksiądz, który stał na czele tego, tak bym mógł to określić, tego szpitala, ponieważ z założenia właśnie w pierwotnej istocie tej fundacji, bo był to rodzaj fundacji, tak jak to rozumiano oczywiście w średniowieczu, było tak, że miał być po prostu ksiądz, wyświęcony kapłan, z tym, że decyzja, czy w ogóle ogólny zarząd nad tym szpitalem, czy pewna opieka, jak to właściwie to jest być może prawidłowe słowo, spoczywało na władzach miasta Konina. Wyglądało to w ten sposób, że formalnie to władze miejskie miały prawo wskazać księdza, który miał być, no, jak gdyby zarządzać, tak, tym szpitalem, być jego duchownym, z tym, że musiał to być wyświęcony ksiądz, no i zaakceptowany przez władze kościelne. Więc nie była to typowa instytucja, jak gdyby część parafii świętego Bartłomieja, tylko zupełnie odrębna instytucja. Przez wieki troszeczkę tak się stało, że w pewnym momencie zaczął ten szpital być traktowany jako troszeczkę taką część parafii i tu pewne wyjaśnienie. Nie chodziło o same zabudowania, bo do tego jeszcze było tam jakieś drobne zabudowania gospodarcze, ale także szpital dysponował pewnym majątkiem, kilkoma rolami na terenie miasta, ogrodami. Dysponował także pewną sumą kapitału, tak, ulokowanego gdzieś tam w formie takich zapisów na różnych dobrach, mniej lub bardziej odległych od miasta, czyli po prostu dysponował pewnym majątkiem, który miał zapewnić funkcjonowanie tego szpitala. Mówiąc krótko, Prusacy trochę się zorientowali, że właśnie tak naprawdę to ten szpital jest bardziej miejski, aniżeli kościelny, w cudzysłowie rzecz mówiąc, czy w pewnym uproszczeniu. No i zaczęli taki proces, który później prowadzono po 1815 roku, jak gdyby troszeczkę odseparowania no właśnie tego majątku szpitala od majątku konińskiej parafii. Ale wrócimy do tego wątku, jakie to miały konsekwencje w następnej audycji.
14: A następna audycja wyjątkowo za 2 tygodnie. Przede mną urlop, taki trochę wczesno jesienny, więc słyszymy się ponownie za 14 dni. To była historia Konina w Meloradiu. Pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk.
15: Dziękuję, do widzenia.
14: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję i mówię do usłyszenia.
16: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
14: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Skarby Muzeum, ta audycja właśnie zaczyna się na naszej antenie. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy, która jest zapowiedzią, między innymi zapowiedzią tego, co w Konińskim Muzeum wydarzy się w najbliższą sobotę. To będzie Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Skansen Żyje. I na ten temat Monika Marciniak z muzeum rozmawiała z muzealną etnografką Elżbietą Sztamblewską.
17: Spotkamy się dzisiaj z Elżbietą Sztamblewską, etnografką z Muzeum Okręgowego w Koninie. Jesteśmy przed wydarzeniem, które ożywia co roku muzealny skansen. Może zacznijmy od tego, że powiesz, jak to wydarzenie znalazło się w kalendarzu muzealnym, kiedy odbyło się po raz pierwszy, co było taką inspiracją do jego przygotowania.
18: Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się w 2018 roku, dokładnie w roku zmiany dyrektora muzeum i wtedy ta pierwsza impreza odbywała się w czerwcu i trwała aż 3 dni, więc to było takie wydarzenie z dużym rozmachem, może tak to nazwijmy. Zaczynało się w piątek, potem sobota i niedziela, kolejne aktywności związane właśnie z kulturą dawnej wsi Wielkopolski Wschodniej, więc w tym roku przypada już, jak dobrze liczę, które? Dziewiąte chyba, tego typu wydarzenie w naszej przestrzeni skansenu etnograficznego. Trwamy przy nim, dlatego że jest to takie wydarzenie, które mimo czasem i niepogody, czy troszeczkę innej formy, ono zawsze przyciąga rzesze zainteresowanych osób, które chcą uczestniczyć w tych aktywnościach, które im proponujemy w tym czasie.
17: To może teraz nieco o tych aktywnościach, bo oczywiście idea jest taka, żeby ten żywy skansen nie był już takim eksponatem muzealnym, tylko rzeczywiście, żeby zaprezentować publiczności, która tu przychodzi, jak ta dawna wieś kiedyś funkcjonowała. Czyli pojawiają się i osoby, które zajmują się na przykład rzeźbą ludową, czy takim rzemieślnictwem, ale też w ofercie znajdują się warsztaty dla dzieci, więc może to, czego będzie można w tym roku doświadczyć, opiszesz.
18: W tym roku to wydarzenie odbywa się pod tytułem, pod hasłem, może nazwijmy to tak, Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego. I w ramach tego wydarzenia nasi goście będą mogli skorzystać z takich stref warsztatowych, gdzie będziemy przybliżać, można powiedzieć, że to tradycyjne rzemieślnictwo ludowe W sumie tak patrząc na program, można śmiało powiedzieć, że skupiamy się w tym roku na sztuce ludowej, na takiej sztuce użytkowej, może nie tyle co bardziej dekoracyjnej, związanej z obrzędami, więc będziemy mieli warsztaty prowadzone przez panią Jadwigę Tyksińską z Kłodawy, która będzie wykonywać kwiaty z bibuły, które niegdyś służyły jako ozdoby izb w chałupach, czy dekorowały świętoobrazy wiszące na ścianach. Kolejna przestrzeń to kujawskie sypanie piaskiem. To też jest taka tradycja, która jej fenomenem jest to, że ona występuje na takim naszym pograniczu kujawsko-wielkopolskim. Jest charakterystyczna tutaj dla naszych rejonów, czego nie spotkamy na przykład bliżej Poznania. Dlatego jakby no, staramy się co roku przypominać o tym, że taki zwyczaj istniał w przestrzeni wiejskiej, że na uroczystości wszelkie, na niedzielę, na święta, na wydarzenia rodzinne przygotowywano w sposób szczególny izby mieszkalne i między innymi też tworzono piękne wzory na podłodze, wysypywane piaskiem. I my będziemy takie wzory również tworzyć podczas tego wydarzenia z panią Katarzyną Szołajską z Kłodawy. Też to będzie instruktorka takich zajęć ludowych, dotyczących właśnie tej plastyki ludowej, która była no, dość powszechna tutaj na naszych terenach. Kolejna aktywność to malowanie na szkle. To są warsztaty, które są zainspirowane kolekcją sztuki ludowej, która trafiła do nas do muzeum w zeszłym roku, przekazana nam przez pana Jana Schneidera, gdzie spora część, znaczy spora, no jakaś część tej kolekcji dotyczy malarstwa na szkle, które było popularne w Polsce, szczególnie właśnie w domach wiejskich, gdzieś na targach różnego rodzaju, czy na jarmarkach, ale też odpustach, bo można często nabyć tego typu obrazki malowane na szkle, więc będą miały dzieci i dorośli tą przestrzeń, gdzie będzie można tego spróbować. Będą również warsztaty z rzeźbiarzem ludowym, tak to nazwijmy, rzeźbiarzem nieprofesjonalnym, panem Jerzym Sowijakiem. To jest gość, który przyjedzie do nas aż z Bukówca Górnego. Nadal to Wielkopolska, jednak to już bardziej ta zachodnia część Wielkopolski. To jest pan Jurek, też już bywał u nas tutaj na wielu imprezach, więc będzie taka możliwość spotkania się z rzeźbiarzem, spróbowania swoich umiejętności w tworzeniu nie tylko rzeźb, ale też również jej obróbce, czyli potem jak te rzeźby finalnie wyglądają, czyli malowanie odpowiednie, nadawanie im barw, tego typu zajęcia. Poza tym będziemy piekli tradycyjny chleb w naszych piecach chlebowych, które służą nam już od lat w naszej przestrzeni skansenu. Będzie także stanowisko, które, w którym będzie można spróbować swoich sił w tradycyjnym praniu, które wbrew pozorom nie było wcale takie proste i przyjemne jak dziś, czyli to, że za nas maszyna wykona całą pracę, tutaj będziemy musieli włożyć trochę wysiłku. Będzie takie właśnie tradycyjne stanowisko z tradycyjnym praniem, tak to nazwijmy. Więc tych aktywności będzie sporo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie to taka okazja gdzieś tam przeniesienia się troszeczkę do tej dawnej wsi.
19: Tutaj przy rozmowach o niektórych warsztatach ciekawe jest to, że niektóre z tych czynności, których uczymy w muzeum, mogłoby się wydawać, że są to rzeczy, które w domach nadal się robi. Może nie zawsze, może bardziej od święta, ale na przykład wypiek chleba, bułek, które faktycznie znajduje się też w takiej stałej ofercie muzealnych warsztatów, tylko u nas odbywa się trochę inaczej, bo wspomniałaś o tych piecach chlebowych. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że te piece chlebowe u nas są postawione przez zdunów, czyli osoby, które fachowo się tym zajmują. I powiedz mi przy okazji, czy wielu jeszcze w naszym regionie jest takich zdunów?
18: No, w tej chwili to jest zawód na wymarciu. Na dobrą sprawę mamy jednego naszego niezawodnego pana zduna, pana Józefa Wroteckiego z Cienina Kościelnego, który, tak jak sam wspominał już często w rozmowie z nami, to jest to zawód, który powoli wymiera, dlatego że no piece dzisiaj już tego typu się nie stawia. Rzadko, owszem, pojawiają się tak jak w jakichś przestrzeniach muzealnych, skansenach, natomiast no, jest to zawód już powoli na wymarciu. Natomiast my mamy właśnie dwa piece postawione właśnie przez pana Józefa, które służą nam już, ten jeden już dłuższy czas, natomiast mamy też piec, który został postawiony w zeszłym roku, specjalnie właśnie do celów takich warsztatowych i między innymi wydarzeń plenerowych. I to prawda, że te warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem i zawsze podczas nawet takich wydarzeń plenerowych ten punkt pieczenia chleba, gdzie można potem spróbować tego wypieku, no cieszy się dużym zainteresowaniem, bo jednak chleb z takiego pieca opalanego drewnem smakuje inaczej. Chleb, który jest z najprostszych składników, bez żadnych dodatków, ulepszaczy, po prostu najmniej składników, jak możemy, według starej, tradycyjnej receptury, wypiekany, przekazany nam zresztą przez panie z kół gospodyń wiejskich w Wąsoszach, jak dobrze pamiętam. Więc no, jest to taki dość ważny dla nas punkt całej imprezy, to wypiekanie chleba.
20: A jeszcze pozwolę, że się tak przyczepię do tego pieca, ponieważ te piece u nas znajdują się na zewnątrz, czy to był taka mała architektura, była często zdarzała się na wsiach, takim była częstym motywem pejzażu, czy raczej te piece częściej znajdowały się w chałupach?
18: Zazwyczaj znajdowały się w chałupach, często też w tak zwanej sieni, to tam było to główne miejsce, gdzie znajdował się piec chlebowy, jakby serce domu. Natomiast w niektórych gospodarstwach, szczególnie w tych bogatszych, było stać na to gospodarze, żeby postawić sobie taki piec chlebowy na podwórku. I z tego pieca korzystano szczególnie w okresie letnim, gdzie wypiekano, no bo trzeba o tym wspomnieć, ja zawsze też wspominam na warsztatach i podczas właśnie takich imprez, szczególnie młodemu pokoleniu, warto mówić o tym, że kiedyś chleb pieczono raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ten chleb mógł być przechowywany długo i utrzymywał swoją świeżość. Dlatego, że no, trzeba było ten czas oczywiście szanować, praca na roli wiązała się z tym pewnym schematem utartym, gdzie wykonywano pewne prace, rozpoczynano zgodnie z ustaleniami i to nie było tak, że nam się skończył chleb i my w tym momencie, tak jak my dzisiaj możemy pójść do sklepu albo nie wiem, upiec sobie w domu, bo piekarnik się ustawia na odpowiednią temperaturę, tam trzeba było ten piec rozgrzać. To była cała procedura, która często zajmowała cały dzień. Przygotowanie ciasta, to ciasto musiało odgarować, więc no, to był pewnego rodzaju, można by powiedzieć, śmiało użyć takiego słowa, rytuału pieczenia chleba. Pewne zachowania trzeba było, zdarzało się, że trzeba było tam, prawda, nie, dzieci absolutnie nie mogły przebiegać, żeby ciasto się nie usiadło, ono musiało dobrze wyrosnąć, żeby był ten chleb jak najlepszy i jak najdłużej utrzymywał tą swoją świeżość.
20: Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że podczas naszego sobotniego wydarzenia odbędzie się kiermasz rękodzieła, więc takie rękodzieło będzie można zakupić. Oczywiście tradycyjnie już po częstunek od koła gospodyń wiejskich, ale jeszcze po raz pierwszy chyba takie warsztaty zamknięte w słoiku, czyli razem z kołem gospodyń wiejskich z Kazimierza Biskupiego będziemy robić przetwory.
18: Tak, jesień, która no nieuchronnie się zbliża, jesteśmy już prawie na jej początku. Zawsze na wsi wiązała się z przygotowywaniem do okresu zimowego, do przetrwania tego czasu. Dzisiaj jest nam stosunkowo łatwiej przetrwać ten okres, natomiast dawniej, na dawnej wsi to się wiązało z tym, że człowiek musiał się zabezpieczyć różnymi zapasami, między innymi przetworami. Najpierw początkowo robiono różnego rodzaju kiszonki, które były przechowywane w beczkach lub w kamionkowych naczyniach. Natomiast potem, kiedy pojawiają się słoiki, tak zwane weka, jakby to przetwórstwo takie domowe też przeszło już na inny poziom i my chcemy też pokazać, że można takie przetwory robić sobie w domu. Popatrząc dzisiaj z perspektywy czasu, to też tak mi się przynajmniej wydaje z moich obserwacji i rozmów z różnymi ludźmi, że tego przetwarzania produkcji drzemów, kompotów, różnego rodzaju przetworów, kiszonek jest coraz mniej. Kiedyś robiono tego bardzo dużo i my będziemy mieli taką okazję, żeby od Pań z Koła Gospodyń Wiejskich czerpnąć trochę informacji, może jakichś przepisów dotyczących właśnie produkcji przetworów, tych, które zamykamy w słoiku.
20: Panie z Koła Gospodyń Wiejskich trochę tutaj uchyliły rąbka tajemnicy i wspomniały, że na pewno pojawią się jakieś sałatki jesienne, takie, które w słoikach można trzymać.
18: Podczas tego wydarzenia będziemy mogli obejrzeć spektakl o dawnych zabawkach, który zostanie zaprezentowany nam przez naszą zaprzyjaźnioną kapelę Odloty z Poznania, także serdecznie zapraszamy, muzyka na żywo, piękna opowieść, możliwość zobaczenia starych zabawek, także zapraszamy. Całe wydarzenie jest współorganizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zapraszamy w sobotę 26 września w godzinach od 12 do 18 na imprezę plenerową Skansen Żyje, Festiwal Dziedzictwa Kulturowego.
1: To była rozmowa Moniki Marciniak z muzeum, z muzealną etnografką Elżbietą Sztamblewską. Zaproszenie na Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Skansen Żyje. I to wszystko w tej audycji Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. I do usłyszenia.
16: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.

0: i witam wicedyrektorkę tej szkoły. Tak się też składa, że moją koleżankę szkolną właśnie z tej szkoły, Monikę Burską.
1: Dzień dobry.
0: A także przewodniczącą Rady Rodziców, Joannę Chęcińską, która jest także prezeską Stowarzyszenia Złota Dziewiątka. I to jest to stowarzyszenie sportowe. No dobrze, to powiedzmy, bo w zakresie sportu sporo ostatnio się ważnych rzeczy w szkole wydarzyło. To między innymi zmiany w halach sportowych, które my pamiętamy z panią wicedyrektorką jako uczniowie, jak były otwierane w 1999 roku. Od tego czasu była tam cały czas ta sama wykładzina, która się wysłużyła i trzeba było ją wymienić. Na czym polegała ta inwestycja?
1: Inwestycja polegała na wymianie całości nawierzchni. Firma, która wygrała przetarg, to jest firma z Olsztyna i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to solidnie zrobione i jest cudowny efekt. Bardzo dużą rolę tutaj odegrali również nasi WF-iści, którzy mieli wpływ na to, jaki będzie miała kolor ta podłoga. Dodatkowo oni również byli przy odbiorze, sprawdzali swoim okiem sportowym, czy tam wszystko się zgadza i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. No, środki pozyskaliśmy z Urzędu Miasta, współpracy z Radą Rodziców, naprawdę bardzo duże środki.
2: Był to koszt rzędu 420 tysięcy.
0: No to faktycznie.
2: Także ogromna inwestycja. Myślę, że teraz parkiet, dzieciaki będą zadowolone. Zadowolone z tego, jak wygląda, jak będzie odbywał się ten WF. Ta nawierzchnia była dosyć bardzo zniszczona. Zresztą sam pan powiedział, że w którym roku była sala gimnastyczna w ogóle otwierana. No a przy okazji wymiany parkietu udało nam się zreaktywować z środków Rady Rodziców ściankę wspinaczkową, którą w 2011 pomysłodawcą był Marcin Sypniewski. W 2011 roku została odebrana i no i trwało to bodajże do 2018 roku, gdzie przyszedł czas pandemiczny. No i Marcin się stąd wyprowadził.
0: Mountain Monster z Konin, tak się nazywał ten klub, pamiętam, który Marcin prowadził.
2: Możliwe, tak jakby takiej wiedzy nie mam, natomiast miałam przyjemność spotkać się, porozmawiać o tym, co tam właśnie, jaki był cały zamysł tego, jak to funkcjonowało.
0: Z Marcinem, tak?
2: Z Marcinem, okay. Tak. Jak to funkcjonowało i ustaliliśmy sobie pewne tematy, przy których trzeba gdzieś tam popracować, na co zwrócić uwagę, dawał cenne wskazówki, jak pomóc nam tu przy reaktywacji tego.
0: Z tego, co pamiętam, no to ten klub działał dosyć prężnie, oni nawet startowali wtedy w zawodach.
2: No, myślimy, że może uda się to zorganizować na przestrzeni 2-3 lat, jednak musimy sobie wyszkolić swoich zawodników. Ta sala jest przystosowana do organizowania zawodów, ma dwie tablice, na których się wyświetlają wyniki i jest sprawna, więc myślę, że w przyszłości czemu by nie.
0: Tam trzeba było coś też przy ściance zmienić, dopracować, tak żeby ona była funkcjonalna, jakieś wymogi może się zmieniły od tego 2018 roku?
2: W tamtym roku przeprowadziliśmy pierwszy przegląd techniczny, żeby sprawdzić w ogóle stan, czy jest co reaktywować. Udało nam się uzyskać informację, że ścianka przejdzie przegląd techniczny. W tym roku ponawiamy ten przegląd techniczny. Natomiast sama ściana, konstrukcja jest solidna, więc wytrzyma wiele, wiele lat. Ale trzeba było wymienić liny. Do tego kupić uprzęże świeże dla dzieciaków, kaski. Przeszkolić kadrę. Mamy 3 instruktorów i 1 operatora ścianki. Więc był to ogromny koszt, bo rzędu 60 tysięcy z Rady Rodziców zostało przeznaczonych środków.
0: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
2: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
0: A nauczyciele musieli poświęcić swój czas.
2: Oczywiście, bo egzamin na instruktora ścianki jest ciężkim egzaminem.
0: Nie był to jakiś taki kurs online tylko?
2: Nie. Przyjechał do nas szkoleniowiec na 3 dni i przeprowadzał zajęcia praktyczne. Natomiast chłopacy musieli i operator musiał zdać egzamin teoretyczny w postaci testów.
0: I ruszamy z działalnością.

0: częścią klubu.
1: I ruszamy. Ruszyliśmy dniami otwartymi już w okresie zimowym. W czasie do czerwca też przeprowadzaliśmy jakieś tam zajęcia z dzieciakami. Natomiast teraz byśmy chcieli wyjść w szersze kręgi i zaprosić wszystkich koninian do tego, żeby się do nas przyłączyli.
0: Mm-hmm, to o tym powiemy za chwilę, ale też ścianka no jakby wróciła do życia również na lekcjach wychowania fizycznego?
1: Jeszcze nie, dlatego, żebyśmy musieli przeszkolić większą kadrę nauczycielską do prowadzenia tych zajęć. Dwóch instruktorów już jest z kadry nauczycielskiej, więc mogą prowadzić zajęcia. Prowadzimy zajęcia SKS-ów, dodatkowych zajęć dla dzieciaków. W ramach świetlicy szkolnej też będą zajęcia i to będą wtedy zajęcia bezpłatne dla naszych uczniów szkolnych.
0: I te zajęcia pozalekcyjne, one już się odbywają tak od początku roku szkolnego?
1: Odbywały się do czerwca, natomiast w związku z tym remontem na sali gimnastycznej przesunął się nam przegląd techniczny sali, więc w tym tygodniu będzie dokonany przegląd techniczny.
0: I potem będzie można wrócić.
1: I ruszamy od października.
0: Do zajęć. Okej. Okay. Jakiś nabór w szkole będziecie robili wśród uczniów?
1: Ależ oczywiście już mają informacje o tym, że zajęcia będą. WF-iści instruktorzy też już się pytali, kiedy mogą poprowadzić zajęcia, więc zainteresowanie jest. I myślę, że będzie coraz większa.
0: Mm-hmm. Wspomniałaś, że także osoby spoza szkoły mogą z tej ścianki skorzystać, tak?
1: Oczywiście.
0: Będzie taka możliwość w przyszłości?
1: Oczywiście. Po uprzednim oczywiście umówieniu się z instruktorem, bo jednak jest to sport ekstremalny, więc zawsze ktoś musi być z instruktorów na ściance wspinaczkowej, żeby obserwować, bądź też udzielać konkretnych porad, jak czego nie robić.
0: Mm-hmm. Tylko młodzież, czy...?
1: Nie, zachęcamy wszystkich, dorosłych również, więc rodzice też zainteresowali się. Jak dzieciaki zaczęły się wspinać, to również zainteresowanie wśród rodziców zaczęło się pojawiać.
2: No i rodzice uczestniczyli również w tych zajęciach. Sama byłam świadkiem, jak odważne mamy też wchodziły za zgodą instruktorów przy ich asekuracji. Zainteresowanie przy tym otwarciu było bardzo duże w zeszłym roku. Listy były praktycznie non-stop, na full przepełnione i godzin brakowało. A dzieci bardzo to lubią.
0: Czyli przez te lata od 2018 roku tylko była, no, nie była w ogóle ona używana, tak?
1: Nie była
2: używana i właściwie to... Było bardzo dużo różnych pomysłów, co tu zrobić z tą ścianką, łącznie z tym, że mieliśmy takie głosy, żeby ją ściągnąć. Dla nas to jest zbyt duży potencjał, żeby z tego tak łatwo rezygnować. No i na szczęście tutaj Rada Rodziców stanęła na wysokości zadania i naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Także mamy za co dziękować.
0: Bo to jest jedyna ścianka wspinaczkowa. Jeżeli spojrzymy na wszystkie konińskie szkoły, nigdzie indziej takiej rzeczy
2: tak,
0: nie ma.
2: Mhm. Tak, to jest naprawdę wyjątkowe.
0: Tak. I jedna w ogóle z niewielu chyba w Koninie, z tego co mi się wydaje.
1: W Koninie
0: są jakieś komercyjne chyba, nie?
1: Tak, w Koninie jest jedna ścianka u nas i jedna poza Koninem jest komercyjna.
0: No dobrze, powodzenia życzę. To jeszcze zapytam w takim razie, gdyby ktoś był zainteresowany faktycznie nawet spoza dziewiątki, teraz słyszał naszą rozmowę, gdzie mógłby, co mógłby śledzić, gdzie patrzeć, żeby dowiedzieć się w którym momencie, ewentualnie z kim się skontaktować i kiedy w pierwszych zajęciach może wziąć udział.
1: Na pierwsze zajęcie zapraszamy już 6 października. Organizujemy Narodowy Dzień Sportu. Dostaliśmy współfinansowanie z budżetu miasta Konina. Zajęcia będą odbywać się od godziny 15 po uprzednim zapisaniu się. Plakat tego wydarzenia można już zobaczyć na stronie facebookowej Szkoły Podstawowej numer 9 i na Stowarzyszeniu Złota Dziewiątka.
2: Jeszcze dodam, że 6 października to będzie naprawdę bardzo duże wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ to otwarcie jest przede wszystkim sali gimnastycznej z tą nową naszą piękną nawierzchnią i nowym wyposażeniem, na który również zapraszamy serdecznie gości wyjątkowych, którzy są związani z miastem i którzy też się dołożyli. tak naprawdę dzięki nim ten remont tej podłogi mamy.
0: A powiedzmy, co jeszcze będzie poza ścianką działo się z okazji Narodowego Dnia Sportu w dziewiątce?
1: O, już sama ścianka generuje tyle, że będzie się działo, że mogę zaproponować od siebie jakieś przekąski.
0: Aha, czyli głównie skupiamy się właśnie na tej ściance.
1: Skupiamy
0: korzystamy
1: się
0: z tego, co wyjątkowe.
1: Ścianka jest, wspinanie się jest sportem ekstremalnym. Wymaga uwagi, wobec tego, jeśli grupy będą 5-6-osobowe przy jednym instruktorze, to niestety wymaga to od nas 100% zaangażowania w to i uwagę, jak się asekuruje osobę, która się wspina. Ona musi się czuć bezpieczna i zaopiekowana i musi nam ufać.
0: Mm-hmm. A jak myślicie to, że mamy na ostatniej olimpiadzie mieliśmy ten złoty medal Oli Mirosław, to też jakoś wpłynęło, pobudziło do tego, aby tę ściankę reaktywować i większe zainteresowanie tym sportem w naszym kraju, mieście?
2: Muszę powiedzieć, że tak się złożyło, że to się właściwie zbiegło w tym samym czasie. Kiedy pomysł reaktywacji tej ścianki się zrodził w głowie, to jeszcze o Oli nikt nie słyszał tak naprawdę w większym gronie.
0: Czyli podsumowując, Konińska dziewiątka sportem stoi.
2: Nawet wczoraj wrócili do nas z pucharem dzieci z wychowawcą z biegów przełajowych, które zorganizował MOSiR. To było w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. I te sztafetowe biegi przełajowe uplasowały naszą drużynę dziewiątkową na drugim miejscu. A poza tym naprawdę mamy bardzo duże sukcesy. W zeszłym roku również zajęliśmy drugie miejsce jako najbardziej usportowiona szkoła w mieście. Liczymy, że to się będzie dalej tak ładnie nam powodziło jak do tej pory.
0: Dziewiątka też ma fajną bazę sportową poza tym, tak?
2: No już teraz taką niepowtarzalną.
0: Bo jeszcze poza tym przy szkole Orlik znajduje się.
2: Dokładnie tak. Na Orliku właściwie cały czas zajęcia z WF-u trwają, z wychowania fizycznego. Tam również dokonaliśmy małego remontu, jeżeli chodzi o budynek. Także to cały czas jest w użyciu i w wykorzystaniu i myślę, że tylko na tym uczniowie mogą korzystać, się rozwijać.
0: A dzisiaj w Sportowym Koninie rozmawialiśmy o bazie sportowej szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. To jest ta duża szkoła, która znajduje się na Chorzniu. Tam była już od 2011 roku. Ścianka wspinaczkowa od jakiegoś czasu nieużywana i między innymi dzięki Radzie Rodziców udało się ją przywrócić do stanu używalności. Wobec tego powstał i będzie działał tam uczniowski klub sportowy. Tak, też będzie UKS, czy w nazwie stowarzyszenia?
1: Nie będzie.
0: Czyli po prostu Stowarzyszenie Dziewiątka Konin. W ramach tego stowarzyszenia dzieci będą trenowały tę dyscyplinę sportu, a gościliśmy dzisiaj w naszej audycji prezeska tego stowarzyszenia, przewodniczącą Rady Rodziców w Dziewiątce, Joannę Chęcińską. Dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Również dziękuję.
0: A także wicedyrektorkę SP9 w Koninie, Monikę Burską.
2: Dziękuję bardzo.
0: A to była audycja Sportowy Konin w sportowym rytmie naszego miasta w Meloradiu na 99.6. Usłyszymy się ponownie z naszą audycją za 2 tygodnie. Za tydzień wyjeżdżam na urlop, więc nieco dłuższa ta przerwa, a po niej powracamy z najświeższymi, najciekawszymi informacjami sportowymi i rozmowami na temat sportu w naszym mieście. Mateusz Krzesiński, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym magazynie reporterów zajmiemy się problemem śmieci w lasach naszego nadleśnictwa konińskiego. Na ten temat zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Bąkiem z nadleśnictwa w naszym mieście właśnie.
4: Śmieci zawsze są problem. Tutaj nie ma innego mojego zdania, ani nikogo pewnie innego, ktokolwiek był w lesie czy gdziekolwiek. Bo to nie chodzi tylko o lasy, to chodzi też o łąki, to chodzi też o rzeki, wszystko co jest zaśmiecane. Śmieci powinny lądować w śmietniku i gdzieś w miejscu, gdzie będą utylizowane, a nie gdzieś na łonie przyrody. My jako leśnicy, no oczywiście widzimy ten problem. Śmieci z latami zmieniają się. No bo kiedyś były takie bardziej użytkowe, takie, które, takie domowe śmieci, coś, co wytwarzały gospodarstwa domowe. Aktualnie najwięcej takich śmieci to są wielkie gabaryty, przemysłowe, opony. To jest problem, który najbardziej teraz jakby spędza nam sens powiek. I to nie jest też tak, że te śmieci, one się ciągle pojawiają. To są takie jakby rzuty w niektórych momentach, na przykład, nie wiem, taki duży zauważalny skok ilości śmieci w lasach, to mamy wiosną, mamy jesienią. No wiosną, no bo dosyć dużo ludzi spaceruje sobie po lesie, dosyć dużo, no pojawi się śnieg. I ludzie wychodzą chyba z założenia, że jeżeli wyrzucimy śmieci do lasu, ten śnieg to przykryje, to tych śmieci nie będzie widać. No to jest myślenie na zasadzie przykryję coś kocem i tego nie widzimy, tak? Nie ma problemu. Zamiotę pod dywan, no bo jak małe dzieci uważają, że zamknę oczy, to mnie nie widać. W związku z tym my robimy taką dużą akcję zbierania śmieci na wiosnę po to, żeby tak, no bo też wszyscy czekamy na to, żeby już po tej zimie wyjść do tego lasu i odetchnąć świeżym powietrzem i my ten jakby las przygotowujemy pod ten nowy sezon turystyczny po to, żeby do tego lasu się szło przyjemnie i fajnie się go oglądało, a nie narzekało na to, że tu czy tam leżą śmieci. Dlatego wiosna. Drugim takim dużym punktem, dużym takim czasem, kiedy te śmieci się pojawiają, to jest jesień, czyli grzybobrania. Tak, no wyjeżdżamy do lasu. Od razu przypominam, że do lasu nie wjeżdżamy samochodem. Samochody zostawiamy przed lasem, możemy tylko przemieszczać się po lesie, po drogach publicznych i po drogach do tego udostępnionych. W związku z tym jedziemy do tego lasu, no pojawiają się takie drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś papierki, coś takiego, co po prostu bierzemy ze sobą z czymś, ale jak już to coś zjemy albo wypijemy, to już trudno nam to po prostu ze sobą zabrać. I oczywiście ten wielki gabaryt, tak jak mówiłem, śmieci przemysłowe, to jest praktycznie przez cały rok, w zależności od tego, kto co akurat ma do wyrzucenia. No oczywiście są pszoki i odbierają te rzeczy. Nie wiem, czy to może wynikać z tego, że na przykład ktoś ma daleko do pszoku, czy nie wiem, czy na tym pszoku trzeba zapłacić za te śmieci, ale pamiętajmy o tym, że jak wywieziemy coś do lasu, to my... Nasze służby również zlokalizują tą osobę i wtedy musimy zapłacić dużo więcej niż na pszoku i mało tego, nie dość, że zapłacimy za mandat, to oprócz tego musimy to zebrać, posprzątać, doprowadzić do takiego stanu, jakie było przed i w zależności od tego, jak te śmieci wpłynęły na środowisko, to dodatkowo może być dodatkowa kara.
0: W jaki sposób udaje Wam się dotrzeć do osób, które te śmieci wyrzuciły w lesie?
4: To tak, jak udaje nam się znaleźć taką osobę? Na pozór to, co możemy myśleć, to naprawdę często jesteśmy w stanie zlokalizować konkretną osobę. Często zdarza się tak, że w śmieciach znajdujemy jakieś namiary, coś, co jakby daje nam tą wskazówkę, gdzie możemy, w którą stronę możemy iść, gdzie możemy szukać. Na przykład może być fragment adresu, na przykład może być jakiś paragon, może być, nie wiem, jakiś fragment faktury, czegokolwiek, coś, co już jakby daje jakiś sygnał, żeby jakby zawęzić to ten obszar poszukiwań tej osoby. Może być to też na przykład, nie wiem, nagranie z fotopułapki. Bo tak, mamy fotopułapki w lesie, mamy rozstawiane, mamy w takich miejscach, gdzie po pierwsze te śmieci się pojawiają częściej. Tam, gdzie wiemy, że w danym okresie roku będzie jakaś większa penetracja ludzka. Bo to nie tylko zabezpiecza nas przed śmieciami, to też zabezpiecza nas przed kradzieżami, przed zniszczeniem roślin i też przed nielegalnym wjazdem do lasu. W związku z tym, jeżeli nagra się na przykład, nie wiem, wjeżdżający samochód, nawet na jakimś dalszym odcinku drogi, ale wiemy, że ta droga przebiega z jednego miejsca do drugiego i nie ma możliwości zjechania gdzieś w bok, a na tym odcinku pojawią się śmieci, to już mamy jakąś przesłankę, że ta osoba mogła coś nielegalnie tam zrobić. Więc to, oprócz tego mamy drona. Także dron z dużej odległości potrafi też bardzo ładnie namierzyć daną osobę oraz to, co ona robi. Wszystkie lasy mamy monitorowane. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby las nie był monitorowany. Po prostu czasy się zmieniły, ten nadzór musi być. Oczywiście używamy technologii, no bo to jest najłatwiejsze dla nas, no bo taki dron potrafi zastąpić 10-15 ludzi w terenie, no bo on zrobi dużo większy obszar, dużo szybciej sprawdzi. Mało tego, nagra materiał, który jest jest dowodem w sprawie. To. A oprócz tego mamy ludzi w terenie. Mamy naszą Straż Leśną, która również cały czas jeździ po tym terenie. Mamy leśniczych, podleśniczych w terenie. To też nie jest tak, że my w tym lesie się na przykład, nie wiem, budzimy rano i nie wiemy, co się gdzie dzieje. Mamy też mnóstwo ludzi, takich postronnych, którzy też dbają o ten las, dają nam informacje. Proszę pamiętać o tym, że teraz wystarczy zwykły aparat fotograficzny, nie wiem, zwykły telefon po to, żeby zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś wjeżdża do lasu, jeżeli ktoś wyrzuca śmieci i to już jest dla nas sygnał. Takie osoby po prostu dają nam tą informację i od razu mówię, to nie jest donosicielstwo. To jest dbanie o naszą wspólną przyrodę, o to, żebyśmy w tym lesie mogli odpoczywać, a nie oglądać śmieci. Te śmieci to nie jest też to, że tylko źle to wygląda, tak? Że to wpływa na estetykę lasu, ale również stwarza niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że mamy zagrożenie pożarowe, tak? Te śmieci mogą wywołać pożar. Ten samochód, który wjeżdża do lasu, może wywołać pożar. Mało tego, w lesie jest zwierzyna. Ta zwierzyna może się poranić na tych śmieciach. Ten śmieć to jest obcy element środowisku, w związku z tym trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Jeżeli ktoś na przykład jest na spacerze, o co apeluję, i zauważy gdzieś śmieci, mniejsze, większe, nie mówię, że nie wiem, że to musimy biegać z każdym papierkiem, no bo jeżeli gdzieś widzimy jakiś śmieć, zabierzmy go ze sobą. Ja wiem, że my go tam nie przynieśliśmy, ale zróbmy coś dla tej przyrody. My jako leśnicy zbieramy cały czas te śmieci, wywozimy je z lasu, utylizujemy i co najważniejsze, płacimy za tą utylizację. My płacimy za i zbieranie śmieci, i utylizację. Te pieniądze mogły być przekazane, znaczy przekierowane na zupełnie inny cel, na ochronę przyrody, nie wiem, na hodowlę lasu, na cokolwiek innego, a my ponosimy kolosalne koszty po to, żeby zbierać śmieci, których nie powinno być w tym miejscu. Więc naprawdę, oprócz tego, że to są pieniądze, żywcem płacone pieniądze za różnego rodzaju opłaty, za to zbieranie. Oprócz tego, proszę pamiętać, że my musimy zaangażować do tego ludzi. Ci ludzie w tym czasie mogliby zupełnie co innego robić, a nie chodzić po lesie, zbierać śmieci. Oni, no naprawdę, no wykształceni ludzie, którzy znają się na swoim zawodzie, chodzą i zbierają śmieci po ludziach. No naprawdę, no to nie temu ma to służyć. Starajmy się dbać o to środowisko i naprawdę, no, dużo lepiej się idzie do lasu, w którym nie ma śmieci, gdzie, nie wiem, możemy spokojnie poddychać, a nie co chwilę widzimy jakieś dzikie wysypiska śmieci, bo akurat ktoś miał taki pomysł, żeby to wywieźć do lasu. No, no nie idźmy w tą stronę i ja naprawdę zawsze, co roku praktycznie apeluję o to, że śmieci mają trafić na wysypisko, a nie do lasu. I nigdzie więcej.
0: Jakie konsekwencje, jaki mandat możemy dostać, jeżeli zrobimy coś takiego jak wyrzucenie śmieci w lesie?
4: Mandat możemy otrzymać od 500 do 5000 zł, ale to jest taki jakby najmniejszy wymiar kary. Bo oczywiście musimy dany teren posprzątać. Musimy zutylizować te śmieci, tak? Zabieramy, sprzątamy. Także doprowadzamy do stanu sprzed tego, jak te śmieci wyrzuciliśmy w tym lesie. Ale w zależności od tego, jakie były jeszcze konsekwencje tego działania. No bo może być taki przypadek, że na przykład wyrzucimy śmieci, obok będzie ciek wodny i ta woda zostanie zatrutna. W związku z tym mamy szkodę w środowisku. I to już zupełnie inne przepisy. Może się zwierzyna poranić na tych śmieciach. Może się las zapalić, więc to już po prostu jest dokładane do tego, jakie nasze działanie ma konsekwencje. Więc pamiętajmy, zawsze musimy myśleć. Jeżeli już, nie wiem, przyjdzie nam do głowy, że świetnym pomysłem będzie wyrzucenie śmieci do lasu, to pamiętajmy o tym, jakie mogą być konsekwencje. Nigdy nie wyrzucajmy śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jest naprawdę, teraz odbierają wszystkie śmieci. Wielkie gabaryty można zawieźć na PSZOK, tak? Ja wiem, że to od nas wymaga trochę zaangażowania, ale pamiętajmy, że żeby te śmieci wywieźć do lasu, to też musimy gdzieś pojechać. To nie jest tak, że te śmieci nagle z naszego domu, czy z naszego zakładu, nagle w magiczny sposób znajdują się w lesie. Ktoś musi poświęcić ten czas. I tak naprawdę ta pozorna oszczędność może się okazać dla nas kolosalną stratą.
0: O jakich ilościach mówimy? Pamiętam, że było to podawane tak obrazowo poprzez liczbę cystern wypełnionych śmieciami.
4: To tak. No ja akurat przed wywiadem pozwoliłem sobie zobaczyć na dane sprzed 10 lat. Znaczy jak to się zmieniało w ciągu 10 lat i tak, żeby to zobrazować, to w 2017 roku zebraliśmy 238 metrów sześciennych śmieci. Prawie 240 metrów sześciennych śmieci. To są takie kostki metr na metr na metr. I taki rząd ponad 230 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo śmieci. Pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jako lasy wysypiskiem śmieci. Tych śmieci nie powinno być tam wcale. W lesie mamy ustawione śmietniki, w miejscach postojowych, mamy przy ścieżkach edukacyjnych, w miejscach, gdzie faktycznie ci ludzie mogą, znaczy najczęściej się pojawiają, w związku z tym ta liczba ponad 200 metrów sześciennych śmieci jest przerażająca, bo tego nie powinno być. Pamiętajmy o tym, że to też nie są takie śmieci, że w jednym miejscu zbierzemy, nie wiem, 100-200 metrów sześciennych. To są śmieci zbierane przez cały rok w małych ilościach, ale rozrzucone na ponad 14 tysiącach hektarów, bo na takim terenie Nadleśnictwo Konin zarządza. I stopniowo co roku, no wiadomo, to się zmieniało. Ale tak przez do 2020 tak naprawdę ponad 200 metrów śmieci zbieraliśmy co roku. Później pojawiła się pandemia, tak, więc tych ludzi też było trochę mniej w lesie. Też jakby każda obecność człowieka w lesie powodowała, że no, on był bardziej narażony na dostrzeżenie niż no, w tłumie, wiadomo, łatwiej zginąć. Tutaj akurat było inaczej. No i później zaczęły te śmieci spadać tak do 150, aż do 133 w tym roku. To jest 133 licząc na koniec sierpnia. Czyli tak naprawdę no do końca roku mamy jeszcze parę miesięcy. I mam nadzieję, że tych śmieci nie przybędzie, ale no to by było bardzo, bardzo optymistyczne z mojego punktu widzenia.
0: Z roku na rok jest ich coraz mniej?
4: To są nieduże zmiany, naprawdę. To jest rzędu, oscylują plus minus około 150 metrów sześciennych, no plus minus 10, no ale to są takie zmiany, że gdzieś zauważymy więcej śmieci, gdzieś nie zauważymy, ktoś nam zgłosi, więc pozbieramy, tak, gdzieś natkniemy się, bo proszę pamiętać też o tym, że mając 14 tysięcy hektarów pod nadzorem, to jest potężny obszar. My też nie możemy być w każdym zaułku, w każdym miejscu. W związku z tym, jeżeli gdzieś jakby znajdziemy te śmieci, no to automatycznie je sprzątamy. Ktoś nam da informację o tym, że te śmieci są. Też je sprzątamy, ale też na pewno są fragmenty. I tego nie wykluczam, że te śmieci po prostu są i my je po prostu nie widzieliśmy. No las, no to jest ileś warstw roślin, tak? Trudno dostrzec, czasami jak idziemy po lesie, to nie dostrzegamy, nie wiem, czegoś, co się znajduje 10-15 metrów od ścieżki czy od drogi, więc no to też nie jest tak, że te śmieci są wyrzucone zaraz przy drodze.
0: To była rozmowa z Grzegorzem Bąkiem z Konińskiego Nadleśnictwa. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Mateusz Krzesiński, kłaniam się.
3: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złote 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Dużo
3: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
7: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dzisiaj w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu. O tym, że w Koninie spotkać można Pokemony, to na początek, a potem zapytamy konińskich licealistów, konkretnie z drugiego LO, jak radzą sobie w Koninie z jesienną chandrą, co też takiego w naszym mieście można robić, aby poprawić sobie teraz humor. Na początek rozmowa z Norbertem Wójkowskim, konienianinem specjalizującym się m.in. w szukaniu Pokemonów. Posłuchajmy. W naszym studio konienianin Norbert Wójkowski. Cześć.
8: Cześć.
7: Dzisiaj będziemy rozmawiali o Pokemonach, które można znaleźć, spotkać w Koninie. Gra, która, pamiętam, taki swój pik popularności miała dobre 10 lat temu, czyli Pokemon Go. Może zacznijmy od tego. Przeżywa teraz swój renesans?
8: Tak, i to ogromne. W Koninie dopiero raczkuje, można by powiedzieć, ale w takich większych miastach właśnie jak Poznań albo Warszawa, szczególnie Warszawa była ostatnio takim bardzo dominującym miastem, ponieważ pierwszy raz od kilku lat pojawiło się oficjalne wydarzenie, w którym wrócił właśnie taki specjalny stworek, Mewtwo, i tam dosłownie były setki, jak nie tysiące ludzi w samej Warszawie, a z kolei na przykład w takim Poznaniu jest kilka miejsc, w których się spotykają ludzie, ale też ta ilość ludzi jest bardzo zaskakująca. Można powiedzieć o setkach, bez problemu, która chodzi po parkach, po jakichś osiedlach i wspólnie właśnie łapią Pokemony.
7: W Koninie także taka grupa powstała. Nie są to jeszcze setki, ale ja miałem okazję, to chyba tydzień temu było, tak?
8: Zgadza się, tydzień temu w środę.
7: W okolicach naszego radia, tutaj w centrum Konina, nieopodal Konińskiego Centrum Kultury, widzieć grupę, która była bardzo zaangażowana i już na pierwszy rzut oka było widać, że aktywnie w czymś uczestniczy, i to było kilkadziesiąt osób, mówisz, że około 40.
8: Tak, 40, myślę, że na spokojnie było, bo wtedy robiliśmy tak zwane rajdy, w których jest limit 20 osób i mieliśmy dwa wypełnione całe lobby, że tak powiem.
7: I to jest społeczność, która już od jakiegoś czasu się tworzy.
8: Tak, zgadza się.
7: Jak to się wszystko zaczęło?
8: Zaczęło się od małej grupki znajomych w sumie, którzy sobie zaczęli tam pogrywać w Pokémony, aż do teraz, gdy to w sumie eskalowało właśnie dzięki w sumie inspiracji z po części Warszawy, po części z Poznania, żeby jednak zrobić taką grupę tutaj w mieście, bo skoro w większych miastach jest aż tyle ludzi, jest aż taki boom, no to u nas pewnie też tak będzie.
7: Mhm. I to się wszystko zaczęło od założenia z profilu na Instagramie, tak to coś ustaliliśmy poza mikrofonem?
8: Tak.
7: I jaki był odzew? Jak to wyglądało w liczbach?
8: No z początku tak dosyć skromnie, natomiast takim właśnie największym punktem przełomowym dla nas był moment, w którym zupełnie w sumie tak jak co tydzień się spotykaliśmy, postanowiliśmy się, że wrzucimy zdjęcie podsumowujące nasze właśnie spotkanie, które się odbyło tydzień temu w środę, na którym było absolutnie chyba, no myślę, że najwięcej ludzi wtedy i wtedy wszystko po prostu poszło wiralem, bo zaczęły się odzywać do nas nowe osoby, unikatowe osoby, których jeszcze wcześniej nie mieliśmy na żadnej z grup, ani której nikt z nas nie znał nawet, więc no.
7: Na czym polega działanie takiej grupy? Bo ja pamiętam, że wtedy, kiedy to było no, około 10 lat temu, to przynajmniej te osoby, które znałem, to raczej w taki sposób indywidualny chodziło po mieście, tak? I szukało tych Pokemonów. Może dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to one oczywiście fizycznie w naszym mieście nie występują, ale posługujemy się aplikacją, smartfonem, z GPS-em poruszamy się po mieście i w niektórych lokalizacjach po prostu takie wirtualne Pokemony są i możemy je spotkać. Więc tak jak powiedziałem, indywidualnie. No a wy tutaj zależy wam na tym, żeby jednak poruszać się w grupach. Dlaczego?
8: Głównie dlatego, bo jest dosyć sporo nowych graczy, jakby nie patrzeć. I problemem w Pokémonach jest to, że... Czy problemem? Może nie tyle, że problemem, ale chodzi o to, że trzeba sobie stopniowo jakby tak awansować, czyli ulepszać swoje Pokemonki albo łapać coraz to lepsze. No a żeby łapać coraz to lepsze, trzeba mieć...
7: Takiego lepszego, który też tego lepszego
8: tak,
7: pokona,
8: tak? Zgadza się. No i to czasami jest bardzo trudne, dlatego po prostu stwierdziliśmy, że możemy pomóc tym nowym graczom, bardziej im ułatwić gierkę. No a przy okazji sobie pospędzać jakoś czas razem, socjalizować się ze sobą.
7: Okej, okay, czyli co, spotykacie takiego Pokemona i z nim walczycie, to łączycie siły przeciwko niemu, tak?
8: Zgadza się.
7: Mhm. Aha, okej. Okay. I potem jak z nim wygracie, to on przechodzi na
8: tak,
7: waszą
8: stronę?
7: Tak,
8: trzeba go wtedy złapać.
7: I możecie
8: nie zawsze
7: go
8: się udaje,
7: przekazywać
8: więc
7: też między sobą?
8: Tak, też możemy przekazywać. Okay. No, łapanie się nie zawsze udaje, ale czasami też się pojawia taki Pokemon, który jest unikatowy, czyli ma inne kolory. I on wtedy jest rzadki, więc też jest boost do dopaminy, jak ktoś takiego ma na rajdzie wtedy, jak się widzimy wszyscy razem. I
7: to takie trochę też jak pójście na grzyby, tak?
8: Tylko trochę tak.
7: Nie trzeba koniecznie do lasu.
8: Zgadza się.
7: Okej, okay. Jak często w Koninie można spotkać, natrafić na takiego Pokemona?
8: Generalnie one się respią cały dzień.
7: Respią,
8: czyli się pojawiają
7: w
8: właśnie w takich specjalnych
7: tak?
8: miejscach.
7: Czy specjalnych
8: które,
7: właśnie.
8: Tak, specjalne, bo to ma działanie takie, że ktoś, czyli aktywny gracz, tak powiem, skanuje na przykład jakiś obiekt, załóżmy tutaj fontannę z koniem, i z początku powstaje Pokestop, który jest takim punkcikiem na mapie, z którego po prostu na przykład wypadają przedmioty, a im więcej jest tych punkcików, czyli tych obiektów dookoła niego, tym jest szansa na pojawienie się takiego czegoś jak gym. I właśnie w tym gymie się pojawiają te Pokemony, na które chodzimy, je wspólnie robić i one się pojawiają dosłownie przez cały dzień. Są losowe, są od pierwszej gwiazdki do piątej.
7: I gdzie w Koninie jeszcze na przykład fontanna tutaj niedaleko naszego radia, tak na Placu Niepodległości. Ja pamiętam, że kiedyś tłumy były w Parku Chopina na Starówce.
8: Tak, w Parku Chopina ostatnio też mieliśmy dosyć spory sukces, ponieważ było takie specjalne wydarzenie, które się odbywa raz w miesiącu, gdzie pojawia się tylko jeden stworek i na niego wszyscy polują. I w ten weekend właśnie zebraliśmy, no myślę, że około 40 osób na spokojnie w samym parku, zarówno młodszych, jak i starszych. A oprócz fontanny, no i właśnie wspomnianego parku, bardzo często się widzimy na spółdzielni Zatorze. To są takie miejsca bardzo przyjazne dla nas i w których jest po prostu dużo tych punktów, na których nam najbardziej zależy.
7: Ja pamiętam, że kiedyś też to było takie założenie, że aplikacja działała w taki sposób, aby bardziej nagradzać tych, którzy chodzą pieszo, którzy się ruszają. Czy to do dzisiaj tak wygląda?
8: No tak niekoniecznie mi się wydaje, bo...
7: No ale jednak trochę się nachodzicie.
8: No tak, trochę się nachodzimy, ale jakby nie ma zbytnio benefitów z chodzenia, oprócz właśnie znajdywania tych stworków obecnie. Nie wiem, jak kiedyś było, bo też nie pamiętam za bardzo, ale tak jest obecnie, że to jednak bardziej chodzi o łapanie, niżeli o chodzenie, bo z chodzenia no to nic zbytnio nie ma takiego.
7: No ale w pewien sposób zachęca to do tego, żeby wyjść na zewnątrz, nie siedzieć w domu przed komputerem. No jednak cały czas dzierżyć w ręku smartfona, ale pooddychać trochę świeżym powietrzem.
8: Zgadza się.
7: Okej. Czy kolejne osoby mogą do was dołączyć?
8: Tak, jak najbardziej mogą. Mogą się odezwać u nas na socjalach na chwilę obecną, ale myślę, że już od 21 ruszymy z widocznością na mieście, na słupach ogłoszeniowych, w szkołach, rozwieszamy plakaty, żeby jak najbardziej dotrzeć do właśnie nowych osób, które nie mają socjali, bo zdarzyło się i tak, że była dwójka chłopaków, którzy w ogóle nie mają socjali. Więc no, staramy się dotrzeć na każdym jakby... na każdej płaszczyźnie.
7: Okej, a też jest coś takiego, że nasze grupy konińskie mogą w jakiś sposób rywalizować z grupami z innych miast?
8: Nie, w Pokémonach nie ma takiej
7: bardziej
8: rywalizacji.
7: Bardziej wyniki indywidualne.
8: Tak, zgadza się.
7: Okej. No dobrze, zapraszamy. Zatem Pokémon Go przeżywa swój renesans, tak, że w Koninie można spotkać liczne grupy, które razem na Pokémony polują, a wśród nich jest Norbert Wójkowski, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzięki wielkie.
8: Dziękuję za rozmowę.
7: To był Norbert Wójkowski. O Pokémonach rozmawialiśmy, teraz zmieniamy temat. Z naszym mikrofonem udajemy się do drugiego LO na 5. osiedlu. Tam zapytaliśmy uczniów o to, jak radzą sobie z jesienną chandrą w naszym mieście, gdzie i jak spędzają czas, gdzie i jak najlepiej spędzać czas, aby poprawić sobie w sposób zdrowy, naturalny humor. O to pytała Michalina Turska.
9: Pójść na jakieś fajne zakupy jesienne, albo do kina może na jakiś fajny jesienny film. Czytanie książek, jakieś filmy właśnie.
7: Czyli tak jesieniarsko.
9: Tak.
10: Cześć, jak sobie poradzić z jesienną chandrą w Koninie? Co można robić?
11: Chodzić do szkoły i się uczyć.
10: A co jeszcze robisz poza szkołą?
11: Poza szkołą trenuję na siłowni, spotykam się ze znajomymi i rozwijam swoje pasje.
12: Można do parku wyjść, lub z kumplami po prostu.
13: Ja nic nie poradzę, ja sam dostaję depresji, to ja potrzebuję rady.
14: Ja myślę, że przede wszystkim to unikanie zimnej pogody, picie ciepłych herbatek jesiennych, wychodzenie ze znajomymi przede wszystkim, w weekendy szczególnie. Myślę również, że warto poznawać nowych ludzi w jesień, żeby mieć z kim rozmawiać w te zimne, mokre wieczory.
15: Imprezować z przyjaciółmi, można chodzić do kina z przyjaciółmi, można w ogóle spędzać czas trzeba razem.
10: Tak, czyli liczy się bycie razem, tak?
15: Dokładnie, zgadzam się.
10: Okej. A ty co myślisz?
16: Myślę, że trzeba sobie znaleźć jakąś pasję, jest dużo sportów w Koninie, można każdy, myślę, znaleźć sobie coś dla siebie.
10: A ty się czymś zajmujesz konkretnym?
16: Ja uprawiam piłkę ręczną.
10: Co można robić w Koninie jesienią, żeby uniknąć tego pogorszenia humoru, spadku nastroju i w ogóle?
17: Zbierać kasztany można.
10: Lubisz zbierać kasztany?
17: Lubię zbierać kasztany.
10: Jak często zbierasz kasztany?
17: Raz na miesiąc.
10: I myślisz, że to wystarczy, żeby poprawić humor na jesień?
17: Myślę, że wystarczy, ponieważ jesteśmy na dworze wtedy, jakiś ruch robimy. No i po prostu nasze hobby to jest też, tak?
10: A ty co myślisz, co robisz w Koninie?
18: Ja chodzę na spacerki.
10: Na spacerki do lasów?
18: Do lasów i na grzyby.
10: Tak, a myślisz, że na spacery lepiej samemu, czy w grupie się udawać?
18: Z dziewczyną.
10: Dziewczyną, romantyczna jesień. Okej, dobra, tak. Dzięki. A co w kole można robić?
19: Ja osobiście chodzę na dodatkowe zajęcia taneczne.
10: Czyli myślisz, że pasja może pomóc wyjść z tego trudnego nastroju, tak?
20: Tak, to na pewno.
10: Okej. A jaki taniec tańczysz?
20: Modern i jazz.
10: A ty co myślisz?
21: Znajomi na pewno, dobre towarzystwo. Tak samo wyjście z znajomymi, po prostu oderwanie się od...
10: Ale myślisz, że takie spokojniejsze spotkania na jesień, czy jednak jakieś imprezy?
21: Bardziej spokojnie.
22: Ja się uczę po szkole. Ja nie mam czasu na wychodzenie tutaj.
10: Na pewno jeszcze coś innego jest.
22: Ja to wychodzę na spacery z psami.
23: No to ja chodzę do szkoły muzycznej i ta szkoła muzyczna zajmuje faktycznie wszystkie takie... Cały mój wolny czas.
10: Nie masz czasu myśleć w ogóle o tym nastroju jesiennym. Tak.
24: My chodzimy na zajęcia taneczne do rytmiksu. Także treningi po szkole też mamy.
10: Okej, no to nie jest łatwo tak trenować się, uczyć zapewne, tak?
24: Tak. Jest ciężko połączyć i znajomych, i treningi, i naukę jeszcze dla siebie.
25: No wiele jest obiektów tak naprawdę sportowych, chociażby orliki, publiczne siłownie, więc no parki, znajdzie się. Park Chopina na przykład, to jest moim zdaniem idealne miejsce, żeby pobiegać albo pouprawiać jakiś sport.
26: No ogólnie spotyka się z kolegami, taki ważny czas z przyjaciółmi, spędzać dużo czasu z rówieśnikami, być miłym do siebie, no i też właśnie ćwiczyć na właśnie boiskach, orlikach, na siłowni też można.
27: Z takich miejsc ogólnie według mnie nie ma za dużo miejsc w Koninie, na przykład właśnie w zimę albo w jesień, żeby sobie posiedzieć. Jak już to można iść na jakiś spacer ze znajomymi albo się spotkać, a tak no to na przykład jak były wakacje, no to bardziej jeziora były takim miejscem głównym spotkań dla nas.
28: Ja też uważam, że można chodzić na spacery, na przykład na bulwarach. Też można właśnie do kina iść, do galerii i też moim zdaniem, jak jest gorsza pogoda, to jest idealne wyjście na takie rzeczy.
29: No, tak samo jak dziewczyny uważam, ewentualnie basen, który aktualnie jest trochę remontowany, więc słabo, ale tak to co dziewczyny mówią.
7: Michalina Turska rozmawiała z uczniami drugiego ELO w Koninie i to wszystko w tym wydaniu magazynu Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
0: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99.6.
7: Mateusz Krzesiński, witam. Audycja Kulturalny Tygodnik zaczyna się teraz w konińskim Meloradiu. Z naszym mikrofonem jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Wieża Ciśnień i kurator tego miejsca przy mnie Robert Brzęcki. Cześć.
30: Cześć, dzień dobry.
7: Dzisiaj nie będziemy wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale nie tak jak najczęściej zapraszali na wystawę, na otwarcie wystawy czy do obejrzenia wystawy już po wernisażu, a propozycje muzyczne, także oczywiście w wieży będą odbywały się koncerty wyjątkowe, bo jak muzyka i wieża ciśnień, jak słyszymy to zestawienie, to na pewno będzie inaczej niż w każdym innym miejscu, gdzie muzyka jest grana. Rozpoczynamy na początek drugiego, tak? Października, Piotr Krępeć i to będzie taki pokaz, nauka tego, że muzykę lepiej słuchać niż słyszeć.
30: No najkrócej tak można powiedzieć. Ja przypomnę, że Piotrek Krępeć to jest, można powiedzieć, rodzaj jakiegoś takiego zjawiska, człowieka, który nie tylko właściwie powinien być odbierany jako muzyk, ale też jako człowiek, który myśli o muzyce w taki sposób no nieomal filozoficzny. Dla niego koncerty to jest rodzaj jakiegoś takiego wspólnego doświadczenia obecności, w którym to doświadczeniu muzyka ma pomagać. Ja przypomnę, że Piotrek jest nie tylko zjawiskiem, jeśli chodzi o nasz kraj, ale on występuje również w Chinach, na zagranicznych koncertach i jest rzeczywiście kimś tak wyjątkowym, że nie chodzi o to, żeby mówić o nim jako o wirtuozie, chociaż jest wirtuozem, ale o kimś, kto no właściwie w momencie, kiedy mamy okazję słyszeć jego muzykę, to mamy wrażenie, że właściwie ona wypływa nie tylko jakby z instrumentu, ale też z niego samego, właściwie i widz, słuchacz jest kimś, kto wpływa na to, w jaki sposób ta muzyka się toczy, jak jest opowiadana. Także w moim przekonaniu ktoś, kto oczywiście zna płyty Piotra, przypomnę, że taka najbardziej popularna płyta to jest Movement in Silence, czy płyta zatytułowana Earth. To są takie płyty, które są pewnymi zapisami tego, co się wydarzało w formie tutaj i teraz. Ale niemniej każdy jego koncert jest zupełnie inny, zupełnie unikalny i pomimo tego, że on właściwie wychodzi od jakiegoś porządku kompozycji, to wszystko to, co potem się wydarzy, jest dedykowane temu miejscu, tej publiczności i tej chwili, w której po prostu się spotkaliśmy. Koncert w tym roku jest zatytułowany Droga Samotnego Wilka.
7: Ja jeszcze dopytam, czyli prostymi słowy improwizacja, tak?
30: Można tak powiedzieć, ale oczywiście punktem wyjścia z reguły jest...
7: coś napisane wcześniej, tak?
30: Struktura kompozycji. I zwrócę uwagę, że jeśli chodzi o Piotra, bardzo ważne jest to, jaki jest instrument, jaki jest, przepraszam za słowo kolokwialnie, piecyk do gitary. Zwrócę uwagę, że to będzie koncert na gitarę barytonową, a więc taką, która troszeczkę w niższych rejestrach się plasuje.
7: I jeszcze niżej niż basowa, tak?
30: No, wydaje mi się, że nie niżej, że gdzieś jest po środku. Jest, okay. Tak, tak, bo to tak jak z głosem męskim, tenorzy, nie, barytony i basy i tak dalej, więc baryton będzie gdzieś po środku, ale to są niskie rejestry. To są te rejestry, które raczej kojarzą się gdzieś tam z takimi instrumentami właśnie typu kontrabas, gitara basowa, no i oczywiście wiolonczela. No i wspomniałeś o tym, że jeśli wierzy muzyka, to z reguły, powiedzmy sobie, troszeczkę inna, trochę taka jakoś tam, nie chcę powiedzieć peryferyjna, bo ona ma swój krąg zainteresowanych, ale to bez wątpienia jest taka muzyka, w której staramy się przede wszystkim nie myśleć w kategoriach konwencji, czyli mówiąc krótko, gdybyśmy mieli powiedzieć takim żargonem kulturoznawczym, to jest taka sytuacja, że dzisiaj, powiedzmy sobie, zespoły punkowe właściwie są skrępowane i zaszczute formą muzyki punkowej, która została wymyślona na przykład w latach 70. Nie mówię na przykład Sex Pistols i tak dalej, i tak dalej. I my szukamy takich artystów, którzy po prostu jednak starają się odejść od pewnej konwencji i zaproponować coś, co jest jakimś unikalnym, efemerycznym zjawiskiem, takim, którego się właściwie nie daje opisać w kategoriach konwencji. I Piotr jest doskonałym przykładem kogoś, kto, no tak jak tytuł tego koncertu, idzie własną drogą i stara się oczywiście nawiązywać do takich rzeczy, które się w ogóle w muzyce światowej wydarzały w rozmaitych czasach. Ale to na gruncie polskim jest po prostu bardzo unikalne. Jest kilka takich osób, które podobną formułę stosują.
7: A jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, koło czego to najbliżej leży, to jest jazz?
30: Myślę, że szeroko rozumiana muzyka improwizowana. Nie? Ja na przykład często lubię mówić, że takim, gdyby ktoś chciał sobie wyobrazić na przykład, jak można to przyporządkować do tego wszystkiego, co nazywamy pewną historią muzyki, no to wariacje goldbergowskie, czyli wariacje z powtórzeniem, permutacje. Przypomnę, że to jest taki ikoniczny utwór napisany przez Bacha, czyli wielkiego architekta dźwięku, bo nie można mówić tylko o nim jako o kompozytorze, to był człowiek, który potrafił po prostu z dźwięków zbudować katedrę. Więc to jest... wariacje goldbergowskie były takim utworem, który został napisany specjalnie na zamówienie po to, żeby w formie takich środków nasennych, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, to było zaproponowane. Więc tam jest jeden temat bardzo w taki niezwykły sposób prowadzony i mamy wrażenie, że jakby cały czas jesteśmy w kręgu pewnej tonacji, pewnych struktur dźwiękowych, ale cały czas przechodzimy jakby przez kolejne pokoje, więc w przypadku Piotra myślę, że też należałoby po prostu powiedzieć, że to jest taki rodzaj jego wariacji na temat jego własnych kompozycji.
1: Okej, okay, powiedziałeś, że nasenne, to co, takie relaksacyjne?
30: No, Piotr dosłownie teraz na dniach występuje na takim jakimś dużym festiwalu, czy jest częścią tego festiwalu, który właśnie dotyczy jakiegoś takiego bardzo szeroko zakrojonego projektu wellness, czyli to wszystko, co wiąże się dzisiaj z tym, że sztuka stała się takim, nie chcę powiedzieć narzędziem, bo dla mnie to jest od razu jakiś rodzaj redukcji, ale stała się taką przestrzenią rozumienia, że my potrzebujemy tych wszystkich środków, które się wiążą zarówno ze sztukami wizualnymi, dźwiękowymi, wszystkimi tymi językami, które w sztuce są szalenie i precyzyjne, ale też bardzo szeroko działające, że to jest przestrzeń, która najkrócej mówiąc, znamy takie powiedzenie, jak muzyka łagodzi obyczaje, nie? Więc wydaje mi się, że co do tego nie ma co dyskutować. Oczywiście pytanie, czy każda muzyka łagodzi obyczaje, tego nie wiemy. To tutaj trzeba by było to po prostu posprawdzać. Zwrócę uwagę, że Piotr gra na gitarze, która jest nastrojona w takim stroju, który się nazywa strojem pitagorejskim. Między innymi takimi ludźmi, którzy bardzo zwracają na to uwagę, jest również Leszek Możdżer. To jest częstotliwość, która właśnie ma takie właściwości bardzo kojące, bardzo relaksujące. Na Pitagoras w swoim takim tekście dotyczącym muzyki, sfer, zwraca uwagę, że te częstotliwości są po prostu szalenie ważne. Przypomnę, że na przykład w tej chwili w rozgłośniach prezentuje się muzykę, mało tego, że zupełnie w innym stroju, która podobno według niektórych może wywoływać jakiś rodzaj niepokoju, to na dodatek gdzieś mniej więcej od początku lat 2000 nowego wieku to mówi się bardzo często o tym, że muzyka nagrywana na płytach jest nagrywana według takiego algorytmu, który nazywa się loudness war, czyli im głośniej muzyka jest nagrana, tym lepiej, a to z kolei wywołuje podobno też niekoniecznie najlepsze nastroje u słuchaczy. Oczywiście to jest taki wątek audiofilski, high-endowy, na ile muzyka powinna być wiernie gdzieś na nośniku przekazana. I tu nie będziemy jakby w szczegółach opowiadali tej całej historii. Na pewno w momencie, kiedy jesteśmy na koncercie, jesteśmy, tak jak mówię, w obecności twórcy, który ma absolutną świadomość tego, w jakich częstotliwościach chce swoją muzykę zaprezentować, to ten efekt będzie dla słuchaczy i słyszalny, i odczuwalny.
1: Musimy przestać rozmawiać o tym koncercie, bo niewiele nam czasu zostało, a powiedzieliśmy, że na dwa wydarzenia dzisiaj zaprosimy. Kolejne wydarzenie to 8 dzień października. No i tutaj poza anteną uzgodniliśmy, że to będzie wydarzenie takie bardziej z grubej rury. Uro upiory. Dlaczego bardziej z grubej rury?
30: Tak, to jest festiwal, który jest organizowany przez takiego bardzo ikonicznego twórcę, który jest przede wszystkim znany w Poznaniu, nazywa się Uro Ruro, jest poetą, muzykiem, performerem, autorem takiej audycji Telefon Załamania na antenie radia UAP i on od kilku lat, przepraszam, 2016 rok, organizuje taki festiwal sztuki pamięci Stanisławy Franek i w tym roku ten festiwal się odbywa w kilku miejscach, w trzech dokładnie, między innymi w Koninie. W Koninie jest 8 października, tak jak powiedziałeś, spotykamy się o godzinie 20:00, wstęp jest wolny, co jest ważne, i będziemy mieli do czynienia i z koncertami, i z czytaniem performatywnym fragmentów powieści autorstwa Uroruro, bo tak jak wspomniałem, jest on poetą. Będziemy mogli wysłuchać koncertu iFan, czyli takiej polsko-chińskiej kompozytorki, wokalistki i producentki muzyki eksperymentalnej, która na stałe mieszka w Pradze. I to wszystko się oczywiście wiąże z taką sceną niezależną, przepraszam za to słowo, taką sceną, która gdzieś kojarzy się z jakimiś eksperymentami, poszukiwaniami, a w związku z tym tutaj czasami oczywiście ważne jest to, żeby mniej więcej troszkę się poruszać, ale czasami po prostu wystarczy taki rodzaj otwartości na to, że może być nieprzewidywalnie. Może być w taki sposób, że do końca nie wiemy, w którym miejscu to się zaczyna, kończy, w jaki sposób to będzie przepływało. No to środowisko artystów, ludzi związanych z Uroruro, to są ludzie rzeczywiście bardzo nietuzinkowi, bardzo kolorowi, bardzo tacy nastawieni na to, żeby przede wszystkim starać się poszerzyć nasze pole wyobraźni o swoją własną wyobraźnię, i to się najczęściej udaje.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. W Wieży Ciśnień dzisiaj jesteśmy cały czas. Konińska Galeria CKIS, jej kurator Robert Brzęcki.
30: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: A to była audycja Kulturalny Tygodnik w Meloradiu. Także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
0: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Dzisiaj zajmiemy się postacią Józefa Lewandowskiego, który był polsko-szwedzkim historykiem, jak tutaj podaje źródło, profesorem, popularyzatorem wiedzy o dawnym Koninie. Jest ze mną oczywiście dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
2: Cześć, witam Państwa.
1: Postać urodzona jeszcze przed wojną w 1923 roku, a więc przypuszczam, że od tych najwcześniejszych, tak, nieco późniejszych, ale przedwojennych lat

0: Sterował ojciec Lewandowskiego, wtedy zbankrutował. Rodzina musiała się przenieść, przenieśli się z Wodnej do domu rabina i tutaj tak też nomen omen Lipszyca, natomiast rodzina Józefa Lewandowskiego pisała się z Polska Lipszyc, a rabin z Niemiecka Lipszyc.
1: Na placu zamkowym.
0: Na placu zamkowym, tak, tak. No, to, natomiast oni nie byli spokrewnieni ze sobą, akurat zbieżność nazwisk. Zresztą nazwisko Lipszyc wśród Żydów jest dość popularne. Józef miał młodszą siostrę, Bellę, która tak jak on jakby całą tę pożogę wojenną przetrwała, przeżyła i była jedną z ocalałych z Holokaustu. Natomiast o tyle jest ważna jego postać, że to jest człowiek, który jako jeden z nielicznych wrócił po wojnie do Konina w 1945 roku. Natomiast jak sam zresztą w swoich wspomnieniach mówił, niestety no, nie znalazł tu spokoju, nie znalazł głównie dlatego, że praktycznie cała jego rodzina zginęli znajomi, przyjaciele, kuzynki, kuzyni, w związku z czym Konin też już wyglądał inaczej niż przed wojną, kiedy on go opuszczał.
1: A jeszcze w trakcie wojny w Związku Radzieckim był, tak?
0: Tak, w Związku Radzieckim, bo to była akurat ta możliwość, że kiedy się ewakuowali na wschód, to rodzina Lipszyców znalazła się na wschodzie. Tam też rozdzielili się, bo Józef nie wiedział, co się dzieje z rodziną, co dzieje się z siostrą. Z siostrą odnaleźli się dopiero w czasach powojennych. Natomiast tak to były jego losy, to były losy no, wszystkich obywateli polskich, którzy dostali się na wschód, więc właściwie na początku jedna wielka niewiadoma, bieda, głód, zimno. Oczywiście represje i różnego rodzaju restrykcje, które nakładano na Polaków, na polskich Żydów, bo na Syberię wysyłano też również polskich Żydów, uważano ich za równie niebezpiecznych jak Polaków. Natomiast w pewnym momencie Józef Lewandowski dostaje się też do armii, do Wojska Polskiego, w związku z czym gdzieś jest mu już łatwiej. Razem z tym Wojskiem Ludowym wtedy wraca na tereny Polski i w 1945 roku już tutaj funkcjonuje jako jeden z podoficerów, chyba z tego co pamiętam, Wojska Polskiego. Ale to jest nie tyle, na tyle mało istotne, bo to wojsko nie determinuje jego dalszej kariery. On w 1947 roku broni doktorat z historii, zostaje doktorem nauk humanistycznych i tutaj skupia się na tej pracy naukowej. I oczywiście chciałby, przepraszam, nie w 47, bo w 47 zmienił nazwisko z Izaak Lipszyc na Józef Lewandowski.
1: 61.
0: Tak, pierwszym broni doktorat. I właściwie chciał związać swoją karierę i życie z Polską, bo jakby nie zamierzał stąd wyjeżdżać.
1: I to była Warszawa, tak?
0: Tak. Początkowo to był Kraków, później Warszawa. Do Konina, tak jak powiedziałem, zajrzał chyba raz i tutaj nie odnalazł spokoju, przeżył traumę, bo całego tego świata, który on pamiętał, znał, już nie było. Natomiast przyszedł rok 1968 i nagonka na polskich Żydów. Wyrzucano ich z pracy, relegowano z wojska, z uczelni, ze wszystkich możliwych miejsc życia. I wtedy Lewandowski podejmuje decyzję o wyjeździe z Polski, wyjeżdża do Szwecji i tam na Uniwersytecie w Uppsali spędza właściwie całe swoje dorosłe, dojrzałe i naukowe życie. W pewnym momencie nawiązuje po upadku PRL-u, nawiązuje relacje dosyć intensywne z Koninem, ponieważ zaczyna się kontakt z Lechem Heymanem, jednym z moich poprzedników. Nawet mogę powiedzieć śmiało, że nawiązała się pewnego rodzaju przyjaźń, tak panowie tytułują siebie w listach, które też posiadamy w bibliotece, odwiedzają się na tyle, na ile to było możliwe, na tyle często i wymieniają się informacjami. Lech Heyman próbował odtwarzać historię konińskich Żydów, a Józef Lewandowski był jednym z nich, dużo pamiętał, więc miał dostęp też do innych ocalałych z Holokaustu, czy tych, którzy wyjechali z Konina wcześniej i pomagał Heymanowi w zdobywaniu informacji. Zresztą też Józef Lewandowski udzielał wywiadów Teo Richmondowi do jego publikacji. Dzięki Lewandowskiemu też wiemy trochę więcej o Frani Beatus, bo to na

0: podstawie jego wspomnień też opracowany jest jej biogram i jej wygląd też, bo to tak jak mówiłem już wcześniej, że Franie Beatus pamiętał Zuckerman, ale pamiętał też Lewandowski i może mogliśmy odtworzyć jakiś tam jej wygląd, bo zdjęcia się nie zachowały. Natomiast Lewandowski od tych lat, początku lat 90. utrzymuje stały kontakt z Koninem. Przyjeżdża tutaj, wydaje książkę pod tytułem Moja Atlantyda. To są wspomnienia, które łączą go tu z Koninem i wielu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć. Oczywiście musimy to czytać jako źródło obarczone pewnymi wadami, bo no, ludzie piszący z pamięci piszą to, co faktycznie zapamiętali, tak jak to zapamiętali. Co nie zawsze jest...
1: przedstawiając też swoje emocje.
0: Dokładnie tak i swój pogląd na daną sytuację, więc to nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością w 100%, także trzeba to czytać z pewnym dystansem i ostrożnością, ale to jest niezwykle cenne źródło. Równie cennym źródłem jest i tutaj nie możemy tego przegapić. Każdemu, kto chciałby obejrzeć coś o Koninie, polecam film Moja Atlantyda w reżyserii Andrzeja Mosia. Fantastyczny, czarno-biały, godzinny film. Zapis podróży, sentymentalnej podróży profesora Józefa Lewandowskiego do Konina, w którym on na koniec mówi taką, myślę, że wspólną dla wielu ocaleńców, przede wszystkim z Holokaustu, ale myślę też, że można by parafrazować na wiele innych grup narodowościowych czy etnicznych, które musiały zmieniać miejsca pobytu. Mówi, że zawsze był, dla Żydów był zbyt za bardzo Polakiem, a dla Polaków był za bardzo Żydem. Bo pochodził z takiej rodziny, która się w pewnym momencie zasymilowała dość mocno. On sam już później też był zasymilowany. No i zawsze obie te grupy nie uważały go tak w 100% już za swojego. Profesor Józef Lewandowski zmarł w 2007 roku i właściwie historia mogłaby się skończyć. Przyszła jeszcze informacja, ukazała się informacja w mediach, że prace swoje naukowe i książki naukowe przekazał do Instytutu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i to tyle. No i nagle, któregoś pięknego dnia dostaje maila kilka lat temu od Józefa Lewandowskiego. Człowiek się podpisuje, że jest synem Józefa Lewandowskiego, natomiast mój stan wiedzy był taki, że Józef Lewandowski miał córkę. Rzeczywiście, bo o Józefie Lewandowskim, oprócz Lecha Heimana, pewnie niewiele osób tu wiedziało więcej, no i może Andrzeja Mosia. Więc ja zadaję kilka pytań kontrolnych temu człowiekowi, który wysyła maile, no i okazuje się, że rzeczywiście, no on mi tłumaczy, że miał jeszcze siostrę i poza tym z ostatniego małżeństwa ojca jest przybrana siostra. No i tak od słowa do słowa pytam go, czy ma pamiątki po ojcu, przysłał mi fotografię z wręczenia orderu w ambasadzie polskiej w Sztokholmie, gdzie był, towarzyszył ojcu wtedy na spotkaniu z ambasadorem. Pytam go o inne pamiątki, no wtedy mi mówi, że to wszystko zostało w domu rodziców, którym w tej chwili zarządza ta pasierbica ojca. I w pewnym momencie udało mi się otrzymać adres mailowy tej jego przybranej siostry, czyli przybranej córki też Józefa Lewandowskiego. I postanowiłem zaryzykować, napisałem maila. Na drugi dzień dostałem odpowiedź, bo pytałem o możliwe pamiątki i a pani odpisuje, pani Anna zresztą odpisuje mi, że ona zdążyłem tak naprawdę za 5:12, ponieważ ona od wczoraj z przyjaciółką zaczęły sprzątać mieszkanie, bo ona chce je sprzedać i zaczęły niszczyć pewne rzeczy. Więc wtedy szybko akcja błysk tak naprawdę, prośba, żeby nie niszczyła. Ja mówię, żeby przysłała nawet na koszt biblioteki, my pokryjemy koszty. Ona mówi, ale wie pan, tego jest tyle, że tego się nie wyśle w jednej przesyłce. Najlepiej, jakby ktoś przyjechał samochodem. No to dawaj. Wydział Kultury, wiceprezydent.
1: Challenge accepted,
0: dokładnie tak. W ciągu 2 dni, dzięki uprzejmości tutaj pani kierownik Wydziału Kultury Zenony Sroczyńskiej, ale dzięki też otwartości znowu i pomocy wiceprezydenta Witolda Nowaka, zorganizowaliśmy wyjazd do Sztokholmu. Pojechałem ja i jeden z moich pracowników ówczesnych. Pojechaliśmy, zostaliśmy tam w tym Sztokholmie 2 dni. 2 dni wypełnione pakowaniem nam wszystkiego. Taśm magnetofonowych, taśm wideo, aparatów fotograficznych, zdjęć, rolek, negatywów, dokumentów, książek, przede wszystkim książek też. I książek takich, które w Koninie już się rozeszły, jak moja Atlantyda właśnie, pod tytułem 4 dni w Atlantydzie. I inne książki, które pisał Józef Lewandowski, a które miał w swoich zasobach jako egzemplarze autorskie. One do dzisiaj u nas jeszcze w bibliotece są, można je dostać, bo tych kartonów było kilkanaście. Także to był niesamowity zbiór, niesamowite pamiątki po kimś, kto, no myślę, jest jednym z takich filarów pewnego okresu w dziejach Konina, filarów wiedzy, bo fantastycznie jest opierać swoją wiedzę o mieście na podstawie właśnie wiedzy świadków, wspomnień świadków, którzy brali udział w danych wydarzeniach. I taką osobą był właśnie Józef Lewandowski. Na tym swoją wiedzę opierał Lech Heyman, na tym opierał też swoją twórczość Theo Richmond i też wiele o Frani Beatus, można powiedzieć dzisiaj Karolina Sulej w swojej książce, ale też Magda Krysińska w swoich artykułach na stronie Stowarzyszenia Akcja Konin, czy też ja, kiedy piszę o Frani Beatus albo wspominamy jej postać, wszyscy korzystamy tak naprawdę ze wspomnień Józefa Lewandowskiego, bo to on zebrał wszystko to, co o Frani Beatus było wiadome, w jedną całość i opisał. I to jest niezwykle istotne, a myślę, że sama postać Józefa Lewandowskiego, jeżeli ktoś miałby ochotę prześledzić też dokładnie jego biogram, ale też jego tę karierę naukową, bo to jest ciekawe, on się zajmował Europą Środkowo-Wschodnią i wszystkimi tymi procesami, które towarzyszyły tym krajom tutaj, właśnie z centrum umiejscowionym w Polsce, no bo my byliśmy, można powiedzieć, w oku cyklonu tych wydarzeń tu w tej części Europy i to jest z uwagi na nasze przecież polsko-szwedzkie też z kolei wielesetletnie stosunki, to też jest ultra ciekawa materia, którą warto zgłębiać. No, a której poświęcił całe swoje długie życie Józef Lewandowski.
1: Mhm, część tej literatury jest dostępna w bibliotece?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Można wypożyczyć. A film Andrzeja Mosia?
0: Film Andrzeja Mosia, z tego co wiem, na pewno jest w zasobach archiwalnych Konińskiego Centrum Kultury w tej chwili. Nie umiem powiedzieć, czy jest gdzieś dostępny publicznie. My na pewno dysponujemy kopią, no, ale ona jest wtedy też do obejrzenia tylko na naszych nośnikach.
1: Okej. Okay. O Józefie Lewandowskim dzisiaj rozmawialiśmy w Żywotach Nieświętych, jak co tydzień Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Bardzo ci dziękuję za dziś.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Mateusz Krzesiński także dziękuję za uwagę.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
1: Witamy dzisiaj z mikrofonem Meloradia. Jesteśmy w siedzibie Konińskiej Fundacji Otwarcie, bo tutaj pracuje pani, tak, Urszula Łącka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Która również pełni funkcję przewodniczącej Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w bieżącej kadencji. I to właśnie Rada organizuje konkurs na wolontariusza roku. O tym dzisiaj przede wszystkim rozmawiać będziemy, bo konkurs już ruszył, to znaczy można zgłaszać kandydatury. Najpierw może zanim powiemy o tym, w jaki sposób to zrobić, to kilka słów na temat konkursu, czym on w ogóle jest, jakie są jego cele, jakie są jego idee.
3: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających.
1: I takich osób nie brakuje, bo i też organizacji NGO-sów mamy w naszym mieście sporo.
3: Tak, tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak w około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo.
1: No i takie organizacje pozarządowe, czyli no przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, funkcjonują właśnie głównie dlatego, że działają wolontariusze.
3: Tak, bez takich osób no trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o no, stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń no, rzadko bywa jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też no, taka idea, żeby zauważyć te osoby, docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas.
1: I będzie ku temu okazja w Barbórkę 4 grudnia, tak. Bo to nie będzie tylko tam jakieś małe spotkanie, tylko ci wolontariusze będą mogli wyjść na scenę, tak? W obecności dużej widowni. Zaprezentować się, no i w ten sposób właśnie ta nagroda im zostanie w cudzysłowie wręczona.
3: Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić no, jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe.
1: Jakieś ramy wiekowe są, czy nie? To jest po prostu poniżej 16 roku życia, tak? Ten młody, czy jak to wygląda?
3: No młody wolontariusz to jest skierowany do szkół i placówek oświatowych, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, no w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, no nawet 20 lat, no bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, no to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat.
1: Ja powiedziałem 16 rok życia, bo gdzieś tam w regulaminie mi taka liczba mignęła. Co ona oznacza?
3: Wiek 16 lat to jest ta... związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę.
1: Okay. Czyli zgłaszają albo organizacje, albo szkoły, tak? Tak ktoś sobie z miasta zgłosić nikogo nie może.
3: No gdzieś te osoby funkcjonują, prawda? Więc na pewno to nie, chociaż to mogą być osoby niezrzeszone, ale działające czy podejmujące jakieś inicjatywy we współpracy z kimś. Więc jest to też tak, że osoba, która będzie zgłaszana, no powinna być tam wymieniona organizacja, która, z którą współpracuje ta osoba.
1: Powinno być to potwierdzone przez organizację.
3: Tak, tak.
1: No i potem te kandydatury spływają właśnie gdzie i co się z nimi dalej dzieje?
3: Kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą pod ten adres, bo tam jest też siedziba Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, albo też na adres mailowy podany w regulaminie, z tym, że tu trzeba wypełnić, podpisać i odesłać skan, jeżeli drogą mailową jest zgłoszenie. No musimy mieć to z podpisami po prostu.
0: Okej.
1: I zapraszamy każdą organizację, czy szkołę, tak? Placówkę oświatową?
3: Tak.
1: To jeszcze powiedzmy nieco więcej na temat tego 4 grudnia. Co podczas tej gali, jaki pomysł na tę galę, jaki scenariusz? Już coś, że tak powiem, jakiś szkic powstał, domyślam się.
3: Tak, mamy już dokonaną, może powiem tak, że Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ONZ. My, no, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego, stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy Przemysłowej, tam odbędzie się gala. Wstępnie mamy już informację o tym, że będzie występ artystyczny, będzie też obecność na pewno osób z pana prezydenta, czy osób z otoczy tutaj, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie.
1: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o wolontariusza roku. Zachęcamy do udziału.
3: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki, są tam pytania też w formularzu, takie pomocnicze, które ułatwią jak gdyby udzielenie też odpowiedzi. Więc tutaj naprawdę zachęcamy, no i zapraszamy potem na galę 4 grudnia.
1: Okej, powiedziałem, że tyle, jeżeli chodzi o temat wolontariusza, bo też chciałbym troszeczkę z panią porozmawiać na temat Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której pani szefuje od 1 stycznia, tak? To uzgodniliśmy. To już jest kolejna kadencja. Przypomnijmy, co to w ogóle jest ta Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli w skrócie KRDPP. Czemu służy i co mogą zyskać, kontaktując się z wami, organizacje pozarządowe z naszego miasta?
3: Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie no, trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, no tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty, tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ no, ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom, bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które no, pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań.
1: Mm-hmm. A jak współpraca z organizacjami, bo jest ich cała masa, tak jak pani powiedziała, ponad 300, to jest tak, że z każdą w jakiś sposób macie kontakt?
3: No to na pewno jest utrudnione, bo nie jest, to znaczy bezpośrednio trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i tutaj również do współpracy zaprosiliśmy Koniński, ten portal LM, który no, zgodził się współpracować przy takim propagowaniu działań właśnie organizacji pozarządowych i no, kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące no, przynajmniej dwa razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, pokazania co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest no, łatwiej te działania realizować.
1: To jest trochę też tak, że te organizacje po prostu niekoniecznie się znają, a warto byłoby, żebyśmy się znali?
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak, żeby też zobaczyć, że może...
1: Na ile te organizacje traktują właśnie siebie jako konkurencję, a może nie powinny tak traktować się nawzajem?
3: No, mnie jest w ogóle obce takie słowo konkurencja. W sensie właśnie...
1: No bo z jednej strony trochę o pieniądze konkurują, tak, o te dotacje.
3: O pieniądze konkurują, oczywiście, natomiast no, pewnie, że jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy no, podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo ono jest podobne i możemy zrobić wspólne działanie dla członków kilku na przykład organizacji. Jest to możliwe, jeżeli te organizacje zechcą współdziałać, albo też zapraszać się wzajemnie.
1: Bardzo pani dziękuję. Pani Urszula Łącka, szefowa przewodnicząca Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, była gościnią programu Miejskie Sprawy w Meloradio.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję również, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Miejskie Sprawy w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dużo dobre.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Po reklamie.
5: Programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Elo, elo, tu weekendowe melo, opoka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno, kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czyta lektor AI.

0: dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

nie zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne rollercoastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci, Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
17: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
16: Spotkajmy się w Biedronce.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
23: 3,17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
28: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. O reklamie.
0: Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opokaj się, Manu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego, coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów, w tym w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać i ciągnąć się będzie i ciągnąć i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny. Mają to podwójny powód do kupowania.
15: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Mid-season sale na e-obuwie.

0: duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, Bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows, teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono jasne, tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: 3,17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000.

0: Styl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Tiësto Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money z gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam, czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już od 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie, Tomorrowland. Kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3400.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wysło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Watermatch w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem sety gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Konin.
12: Jak weekend, to i najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradio mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fastboy w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Meloradio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. A w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

0: posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16 i wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w my.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
9: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly Heights na początek tej godziny. Za chwilę też Landberry, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bebe Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Maxwell i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 60. 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11, 15.
28: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
30: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
29: O, pieskie życie ma smak!
30: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
31: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
32: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Gibbs, PZT For Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17:00. No i się nakręcamy, coraz bliżej wieczora, to jest wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17:00 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
26: Drodzy kochani, słuchaj.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: W 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mayo Mai w Melon Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki i Włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę. Za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
23: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
24: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na Antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Tu RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Na co tylko chcesz. Na tą pesatę, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
11: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Konin.
15: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Meloradiu i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Wyzwanie. Wyzwanie.
1: Kong City, Ophelius London, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
2: Siemanko, witam serdecznie.
1: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Meloradia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
2: Myślę, że tak.
1: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Meloradio to jest najlepsze radio na świecie.
2: Okej. Okay. Meloradio de Japana Shimona Kimuro de Best.
1: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
2: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
1: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku rampampam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli rampampam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
2: Rampampam!
1: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Pawbic mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years the King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed dobrym Melo.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W Biforze przed dobrym melo z Soku Cream Run Tienklawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego zapisu Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Getty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie.

Słuchajcie, this is Skytek. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclaira. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej. This is Skytek.

słuchacie, this is SkyTech. Profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To